Sam.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: A wiecie, że w czasie koncertu na Torbarze z Grzesiem, z Kawińskim i Waldkiem Tkaczykiem ten numer zaśpiewał Michał Szpaki. Było grubo, proszę Państwa, grubo, tak, do koncertu w Królowie Życia wrócimy jeszcze i będziemy mieli dla Was zaproszenie. A teraz chcieliśmy Wam przekazać z samego rana taką naprawdę bardzo ważną rzecz. Otóż trudno powiedzieć, jaki mamy dzień tygodnia.
1: A
0: czy to jest drugi piątek, czy pierwsza sobota. Generalnie, jeśli chodzi o dzień w pracy, to jest dzień niepotrzebny. I na tym stajemy i witamy. Iwona Barańska,
2: dzień
0: Tomek
2: Plotkiewicz.
0: Dzień dobry, Joachim Piotrkowski. Witamy. No i mamy szóstą.
1: Mamy szóstą na zegarach, a więc zapraszamy na tylko te sprawdzone o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Wiadomość, która rozgrzewa fanów tenisa. Maja Chwalińska w finale French Open. Śmiertelny wypadek na rysach. Druga osoba ciężko ranna. Co z paliwami po długim weekendzie? Mamy prognozy. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider. To największy sukces Polki w karierze. Jednocześnie Chwalińska będzie czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Finał będzie jej 10. meczem na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, 24-letnia Chwalińska musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
3: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
2: W jutrzejszym finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Tragiczny wypadek na rysach w Tatrach wczoraj po południu w wyniku upadku z dużej wysokości. Jedna osoba zginęła, a druga jest w stanie ciężkim. Akcję ratunkową utrudniała pogoda. Z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem. Ratownicy przypominają, że w górach wciąż są trudne warunki. W wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Ludcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody. Na koniec prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jest wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
5: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jedno-dwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
2: Na razie ceny ropy na rynkach spadają, a dziś litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 5,94 zł, a oleju napędowego 6,40 zł.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Prace drogowe w Szklarskiej Porębie to możliwe utrudnienia, ale później komfort jazdy będzie o wiele lepszy. Mowa chociażby o remoncie Bronka Czecha od krzyżówki z ulicą Okrzei do przepustu na potoku Bednarz. To największy zakres robót, obejmuje około 900 m2 nawierzchni, tarcze skrzyżowania, a także odcinkowy montaż koryt betonowych.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Synoptycy ostrzegają w regionie karkonoskim przed intensywnymi opadami deszczu. Poprawa pogody dopiero pod wieczór, ciśnienie powoli rośnie, a to może wpływać na nasze samopoczucie. Więcej słońca nad Jelenią Górą już jutro. Dziś 18, jutro 23 stopnie pokażą termometry w mieście. Do końca weekendu warunki zdaniem synoptyków będą się zmieniać. W niedzielę zobaczymy 22 stopnie w Jeleniej Górze.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej zajmiemy się środowiskiem i okaże się, czy aby na pewno przebywamy w środowisku przyjaznym, miłym i swobodnym.
2: Po szóstej też sprawdzimy, czy oprócz nas ktoś jeszcze jest dzisiaj w pracy, czy pracuje, czy jest w robocie, co robi, po co robi. Po prostu zaczniemy poczet frajerów, przepraszam, poczet muszkieterów polskich. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, gra nam Michael Jackson, 4 po 6.

0: Model Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 6:11 na zegarach. Piąty dzień czerwca mamy dzisiaj, no i czas zajrzeć do kalendarza.
1: Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Środowiska.
2: No my dbamy o środowisko, żeby mieć dobry klimacik.
0: Klimacik.
3: Zawsze, absolutnie. Ale sprawdźmy jednak, czy fauna i flora to już się budzi do życia. Przed nami apel poranny. Dzwońcie, kochani, dajcie znać, czy już jesteście gotowi do pracy, czy jednak ciągle w lesie. Obstawiamy to drugie oczywiście. 22, 4, 4 i 3, 0. Czekamy na wasze telefony i gramy Beyoncé z James Dean.

0: Cześć, my gramy na bogato w piątkowy poranek. Nie dość, że Hit Hunter to jeszcze And the Pleasure Company. Na dodatek Revolution in Paradise w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 19 po 6.
1: No i mamy ten piątek, który może być sobotą, równie dobrze niedzielą, albo jakimkolwiek innym dniem tygodnia. Ważne, że niektórzy o tej porze jeszcze śpią i tylko niektórzy poszli do pracy. A już za chwilę taki filantrop ludziom. Killer, Jurek Killer, nasz dobry, miły, w wykonaniu elektrycznych gitar. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: It's breaking up my heart, śpiewa Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:31 na zegarach. Wczoraj był weekend, dzisiaj jest weekend, jutro będzie weekend. Takie rozwiązanie zdecydowanie nam się podoba. Akceptujemy, jesteśmy za. A wam, jak się wstaje? 22:44:30.
1: Dzień dobry, praca nie praca, ale jadę na rehabilitację do Bydgoszczy. Stanisław, sołtys coś na... Pozdrawiam, do widzenia.
2: Do widzenia, dziękujemy. Słuchajcie, mamy drugi dzień długiego weekendu, a niektórzy już potrzebują rehabilitacji.
3: No, szacun,
2: absolutnie. Macie zdrowie, kochani. 22:44:30 to jest telefon do nas. Telefon dla spóźnionych na apel poranny. Gdybyście chcieli się jeszcze czymś pochwalić, jesteśmy otwarci. Jak dyskont, czyli od 6 rano. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 2 minuty po 6:30.

0: Nad Wisłą mamy Krzysztofa Iwisza, a Norwegowie mają swojego wiecznie młodego i modniejącego Mortena Harketa. Morten Harket i koledzy Zaha w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tak was budzimy w piątkowy poranek w środku długiego weekendu za 27.
1: Niezwykły przypadek Krzysztofa Iwisza, Benjamina Batona, Mortena Harketa. No dzieją się na świecie rzeczy ciekawe. Kochani, perfekt bujanie w obłokach, czyli kawałek idealny na środek długiego weekendu. Jeśli ktoś trafił do pracy, niech sobie posłucha bujania po błokach. No i rzeczywiście poczuje się jakby tak o niebieskich migdałach myślał o tej porze. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
13: Zastępcza komunikacja autobusowa obsługuje pasażerów w związku z trwającym remontem linii kolejowej na odcinku Jelenia Góra - Szklarska - Poręba Górna. I tak będzie do 13 czerwca, czyli do soboty, a później cały wrzesień. W przypadku stacji Szklarska - Poręba Górna przystanek autobusowy jest tuż przy dworcu PKP, a dla stacji dolnej i średniej przystanki są oddalone.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: którzy się meldują w pracy w środku długiego weekendu, zaczynamy od nas.
1: Ja jestem, przekazuję wam najnowsze wiadomości.
2: Jest. Melduję się na posterunku, realizuję program, no i czuwam, żeby was tutaj łańska fantazja z mychy poniosła.
3: Dziękujemy.
4: No my jesteśmy, meldujemy się, szukamy ciągle tej fantazji, szukamy. A wy? 22, 4, 4 i 3, 0, albo adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku? Co robicie i dlaczego musicie?
2: Tak, za najmniej potrzebne przebywanie w pracy wyślemy wam do pracy złotą kawę porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0. Mamy temat.

0: Miami Sound Machine w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Konga, wiadomo, konga, bonga, dzikie węże. Jest środek długiego weekendu, głupoty nam w głowie. 3 minuty zostały do 7, a teraz zaglądamy do studia meteo.
1: No co z tą pogodą w ten długi weekend? No, jest właśnie deszczowo, no, i będzie deszczowo.
2: Ale jak to?
1: Ale są też i dobre informacje, no, i posłuchajcie ich w najbliższych wiadomościach o 7.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Reklama. Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne

0: Płatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
2: Mamo, a kto to Pipi?
1: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
3: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
2: To może pójdziemy?
1: Już idziemy.
3: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofast.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Reklama.
11: Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 5 czerwca i to jest piątek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: List Zełenskiego do Putina. Chce rozmów o pokoju. Chińskie auta podbijają polski rynek. Czerwcowy weekend z deszczem, ale z przyjemną temperaturą. Prezydent Ukrainy proponuje Putinowi spotkanie. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do prezydenta Rosji, w którym apeluje o ustalenie miejsca i terminu. Rozmowy między przywódcami mają dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie. To dobry pomysł, komentuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział. Byłoby świetnie, gdyby się spotkali. Powinni to zrobić. Władimir Putin przekazał, że Rosja nie wyklucza podpisania pokojowego. Żeby tak się stało, Ukraina musi zgodzić się na kompromis. Trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
13: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
12: Przyczyny wypadku ustalają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Chińskie samochody szturmem zdobywają polski rynek. Jak pisze Rzeczpospolita, już ponad co ósme nowe auto sprzedane w tym roku pochodzi z Chin. O sukcesie decydują przede wszystkim niższe ceny, które skłaniają wielu kierowców do zakupu nowego auta zamiast używanego. Długi weekend z deszczem dziś ma padać prawie w całej Polsce. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
14: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
12: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej, Polka, która rozpoczynała wielkoszlemowy French Open od eliminacji. Zagra jutro w Paryżu w wielkim finale. W półfinale pokonała po zaciętym meczu Diany Schneider 7-6, 6-4. O tytuł jutro o 15 zagra z Milą Andrijewą. Turniej piękny, ale występ Polaków słaby na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie. Nasze drużyny zawiodły. Najpierw z grupy nie wyszły Polki, a wczoraj oba mecze przegrali Polacy, którzy fazę grupową zakończyli na ostatnim miejscu. Najpierw przegrali z Czechami 15-21, a potem z USA 14-21.
15: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Złote Przeboje w drodze.
17: Remont i przebudowa zapory w Pilchowicach to też ważne wydarzenie dla kierowców. Około 2 lat muszą korzystać z objazdu. Na drugą stronę można dostać się przez pokrzywnik. Droga jest częścią placu budowy. Nie ma innej możliwości. Trzeba zaplanować sobie alternatywną trasę i cierpliwie poczekać na finał pracy.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Pogoda w Jeleniej Górze.
17: Do 18 stopni zobaczymy na termometrach w Jeleniej Górze w najcieplejszej części dnia. W nocy natomiast temperatura spadnie nawet do 9. Synoptycy ostrzegają do wieczora w regionie karkonoskim przed intensywnymi opadami deszczu. Poprawa pogody już jutro, wtedy więcej słońca nad Jelenią Górą. Do końca weekendu pogoda jednak będzie się zmieniać. Jutro zobaczymy w Jeleniej Górze maksymalnie 23 stopnie w ciągu dnia.
15: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
11: Dzień dobry, po 7 odpowiemy na odwieczne filozoficzne pytanie, czyli co robimy w pracy w środku długiego weekendu. A nie, to jest żart. Pytanie brzmi, po co żyje człowiek?
18: Po 7 też odpalimy naszego gogla mogla w środku długiego weekendu. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. No jest piątek. Jest piątek, który może być sobotą równie dobrze, jak komu wygodnie. 5 po 7 gramy Rickiego Martina, La Copa de la Vida.

0: głos, ten głos łagodzi nawet poranny, długo weekendowy ból głowy. Celine Dion, a dzień dobry w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 7, teraz to nas dopiero rozboli. Gdyż będziemy, uwaga, filozofować będziemy i w porannym programie odpowiemy na odwieczne pytanie, po co żyje człowiek?
1: Według Arystotelesa człowiek żyje po to, żeby dążyć do pełni szczęścia.
0: Ładne.
1: Według egzystencjalizmu, żeby stworzyć własny sens.
0: Też.
1: A według stoicyzmu, żeby żyć w zgodzie z naturą i

0: Rozumiem.
1: Chociaż chcemy jeszcze dodać, że człowiek nie żyje po to, żeby jeść. Człowiek je, żeby nie pić na pusty żołądek, o czym przypominamy w środku długiego weekendu.
0: Proszę cię
1: i na szczęście
0: Tomek.
1: Jest z nami doktor, to chciałem powiedzieć, a nawet
2: tak jest,
1: Spin Doctors.
2: Tak jest.
1: Spin Doctors, ten zespół gra już teraz. Tu Princess w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 13 po 7.

0: Wokół Sandry pojawiły się ostatnio jakieś zawirowania i konflikty, jak czytamy, a zaraz potem przeczytaliśmy, okazało się, że chodzi o Sandrę Kubicką i Staniszewską. No my znamy tylko Sandrę Lauer-Kretu, która zaśpiewała tam w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Everlasting Love i fajnie było, ale no powiedzmy szczerze, podziwiamy też Sandrę Bullock.
1: No tak, tak, tak, niezmiennie, 21 minut po godzinie 7, za 10 minut wszyscy razem odpalimy piątkowe Gogle Mogle, czyli poprosimy internet, żeby dokończył wylosowane pytanie, pobawcie się w to razem z nami.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
10: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.

0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: W środku długiego weekendu zapraszamy Was do zabawy, do której możecie dołączyć. Uwaga, mamy tutaj taką szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami. I zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje swój telefon albo laptopa, albo tableta, co tam macie z internetem, i przygotowuje swoje Gogle Mogle.
2: Tak, tak. No i teraz uwaga, wylosowało się nam pytanie... Czy Justyna Steczkowska?
1: Ciekawe.
2: No to teraz tak, każdy po kolei, każdy z nas i Państwo, słuchacze kochani też, wpisujemy w tego gogla naszego, czy Justyna Steczkowska. Okej, okay. I czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: Czy Justyna Steczkowska jest najstarsza z rodzeństwa?
4: Czy Justyna Steczkowska wygrała Taniec z Gwiazdami?
1: Wygrała? Czy, uwaga, dalej lecimy, czy Justyna Steczkowska jest córką księdza? Oj, serio.
2: No to teraz ja. Czy Justyna Steczkowska ma dzieci?
1: No, dobre pytanie. I teraz już ostatnia uwaga. Czy Justyna Steczkowska ma doczepy?
5: To się jak na żali, nie?
0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Z ulic i parkingów miejskich strażnicy jeleniogórscy sukcesywnie usuwają porzucone, nieużywane i nieposiadające wymaganych badań technicznych pojazdy. Nie mają też one ubezpieczenia. W ostatnim czasie odholowano samochody z Szewskiej, Kostiala, Karłowicza czy Mieszka I. Teraz czekają na odbiór przez właścicieli.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Tak się od samego rana zastanawiamy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku, chciał nie chciał. Oto jest pytanie tego poranka. Kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Codziennie rano musimy niestety jeździć nabijać kebaby, robimy je samo ręcznie, więc... Jesteśmy na posterunku.
3: No ja super. Dzisiaj nie mam wolnego weekendu, bo jestem w pracy. Pracuję jako ochroniarz, także muszę dzisiaj pracować. No niestety.
4: Od 3:30 jestem w pracy i kłania się łódzkie MPH.
5: Nie ma świętowania po polsku bez kebaba, dlatego doceniamy ten pierwszy głos. A wy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście w robocie? Co robicie i dlaczego musicie? 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Adres mailowy za najmniej potrzebne przebywanie w pracy lub też bardzo zupełnie niepotrzebne. Wyślemy wam do pracy albo do domu złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Prawdziwe muzyczne bajery od samego rana, czyli Mary Mary w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 8. Teraz uwaga, uwaga, będziemy się chwalić, bo jest za co chwalić Chwalińską, bo sama się nie pochwali, bo jest skromna.
1: No
2: paryski sen naszej tenisistki trwa. Maja Chwalińska w finale French Open i o tym historycznym genialne sukcesie więcej będzie w wiadomościach o 8.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
16: Mamy godzinę 8, jest piątek, 5 dzień czerwca. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
17: Polka o krok od wielkiego triumfu w Paryżu. Jutro Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Donald Tusk chce pomnika Tadeusza Mazowieckiego przed kancelarią premiera. Unia Europejska naciska na Niemcy w sprawie zniesienia kontroli granicznych. Powtórzmy to po raz kolejny. Maja Chwalińska w finale French Open. Nasza tenisistka w dwóch setach ograła Rosjankę Dianę Schneider i awansowała do najważniejszego meczu turnieju. Zmierzy się w nim jutro z kolejną Rosjanką, ósmą w światowym rankingu, Mirą Andrzejewą.
18: Na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia. Trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
17: Mówiła Chwalińska, która już teraz może pochwalić się gigantycznym awansem w światowym rankingu. W wirtualnym zestawieniu przesunęła się aż o 93 miejsca. Zajmuje obecnie 21. lokatę. To oczywiście najlepszy wynik w jej karierze. Donald Tusk chce, by przed kancelarią premiera stanął pomnik Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej Polsce. Odsłonięcie pomnika mogłoby nastąpić w przyszłym roku, 4 czerwca.
19: W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera. Jego kancelarią. A 4 czerwca 27 roku niech przejdzie wielki marsz patriotów. Właśnie pod tym pomnikiem.
17: Premier Donald Tusk do honorowego komitetu budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego zaprosił wszystkich byłych szefów rządu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Według MSWiA powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany. Niemcy wprowadziły kontrole blisko 2 lata temu. Zmianę zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dotychczas wymagał od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym – matematyki, biologii i chemii. Za rok wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę 2 rozszerzenia. A według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
1: Kierowcy korzystający z jeleniogórskiej strefy płatnego parkowania mogą skorzystać z płatności mobilnych. Dzięki temu kupuje się bilet w telefonie, a postój można przedłużyć z dowolnego miejsca, bez potrzeby wracania do samochodu. Kontrola natomiast odbywa się elektronicznie, to po numerze rejestracyjnym naszego samochodu.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Nie więcej niż 18 stopni w ciągu dnia i do 9 w nocy. To prognoza dla Jeleniej Góry, jeżeli mowa o temperaturze. W regionie karkonoskim synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. Poprawa pogody już jutro. Wtedy pojawi się zdecydowanie więcej słońca nad miastem i okolicą. Jednak do końca weekendu warunki, zdaniem specjalistów, będą się zmieniać. Jutro 23 stopnie, w niedzielę maksymalnie w Jeleniej 22.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej z okazji nadziei na gorące lato opowiemy wam, co jest na topie, jeśli chodzi o kąpielowe stroje plażowe. Zrobimy to prędko.
2: Zanim się okaże, że jednak nie będzie gorąco, a oprócz tego sprawdzimy, co nas smuci, jeśli akurat nie cieszymy się długim weekendem. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. W piątkowy poranek gra Pointer Sisters. 4 po 8.

0: Całkiem przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to duet Charles i Ed, 11 po 8. Ponieważ idą wakacje, to mamy wiadomości słoneczne i plażowe. Jeśli chodzi o stroje kąpielowe, to w tym roku, uwaga, wraca moda z lat 90.
1: Czyli odważne wycięcia i fasony podkreślające kobiecą sylwetkę. Wow. A oprócz tego, można dowolnie miksować górę i dół, czyli cokolwiek wyciągniecie z walizki, będzie okej.
2: Okay. Super, no.
1: Ale najlepiej zastosować minimalizm, jak najmniej krzykliwych kolorów oraz im mniej zakryte, tym stylizacja lepsza.
2: No i to jest właśnie tak zwany paradoks listka figowego. Niby figę zasłania, ale jednak figę widać. Mimo wszystko mały apel, precz z parawanami. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 12 minut po godzinie 6, a za chwilę usłyszymy głos Tiny Turner. What you get is what you see.

0: Girl, właśnie w takim rytmie, w takich podskokach, żwawo, żwawo, z uśmiechem ruszamy do pracy. A nie, zapomniałem, przecież jest środek długiego weekendu, nie musimy. Dopiero 19 po 8 Billy Joel zagrał w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: No tam niby nie musimy, ale za 10 minut to będzie złota kawa naszego porannego programu w prezencie. Za opowieść kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu.
0: No właśnie.
1: Będzie dla kogoś, kto się zameldował zupełnie niepotrzebnie. 22, 4, 4 i 3, 0. Telefonujcie, macie jeszcze 10 minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
13: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: A temat jest jakże bieżący, jakże bolesny. Kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu? Pod przymusem czy na ochotnika? To było pytanie tego piątkowego poranka i czas na podsumowanie.
2: Właściwie nie wiem, czy nie jestem w pracy, bo wstałem radosny, a tu pierwsze, co usłyszałem, dzisiaj będziesz trawę kusił.
3: Ja dzisiaj, mimo że mam wolne, to mam wrażenie, że mam jeszcze więcej pracy niż zwykle, bo dzisiaj jestem szoferką, kurierką, kucharką, sprzątaczką, praczką.
4: Jadę do pracy, bo umówiliśmy się, że pizzy dzisiaj będą, a z 30 może będzie nas 5 osób. Robimy cudze na Chińczyka. Z tego nie da się nie skorzystać.
5: Zaradowałem się w pracy pomimo długiego weekendu z racji tego, że studenci dzisiaj mają zaliczenia.
6: O tym niepotrzebnym przyjściu do pracy to chyba o mnie. Wstałam o 5, żeby otworzyć szkolną świetlicę. W razie jakby przyszło jakieś dziecko na dyżur.
7: Ale na wypadek braku dzieci czas wypełnić można parzeniem kawusi.
1: Tak, gdyż za ten ostatni głos cierpiętniczy jakże wysyłamy, i taki obolały, wysyłamy do pracy złotą kawę porannego programu i dziękujemy za wszystkie telefony od ludzi pracy i łączymy się oczywiście z wami w burzy.
8: Dziękujemy, a po długim weekendzie powrócimy do was z nowymi zapasami prezentów i tematów do dyskusji.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: No genialny, genialny kawałek. Po prostu aż człowiek ma ochotę spływać gdzieś. Ulubiona piosenka amerykańskich surferów Kokomo i Beach Boys w radiu. Złote przeboje to dla tych, którzy trafili do pracy i z powodu właściwie tego, że nie wiedzą czym się zająć, surfują w telefonie, po sieci. Tu radio Złote przeboje na dzień dobry. Za 23 minuty będzie 9.
1: Oj, tam trafili do pracy. My już dobrze wiemy, że dzisiaj prawie nikt nie wyjechał na drogi, bo jest środek długiego weekendu, tak ale jest. I tak za chwilę przejedziemy się naszym korkowozem, a potem wam zagramy Kasię Klich, lepszy model.
2: To jest radio Złote przeboje.

0: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
5: Mamo, a kto to Pipi?
4: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
6: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
5: To może pójdziemy?
4: Już idziemy.
6: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
11: Reklama. Złote przeboje w drodze.
12: Długo wyczekiwany przez mieszkańców remont Bobrowej w Piastowie to ważna sprawa. Przez lata droga była w bardzo złym stanie technicznym, a w ramach pracy zyska nową, równą nawierzchnię z asfaltu, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Nie pozostaje nam teraz nic innego, jak cierpliwie poczekać na finał.
11: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Magna, zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, czyli wystarczająco silny kawałek Cher, wystarczająco, żeby poruszyć nawet tych, którzy nic nie robieniem świętują długi weekend. Za 11 minut będzie 9. No dobra, a teraz uwaga, smutasy, podamy wam najlepsze sposoby na smutki. Najlepsze dla kobiet i najlepsze dla facetów. Jakie macie sposoby, Iwonko, powiedz?
1: No, my to mamy różne. Yoga, pilates, długie spacery, taniec, aromaterapia też, albo czas z rodziną, ze zwierzętami. Też ciepła kąpiel, ulubiona super książka, wizyta w salonie piękności. No sporo tego. A wy, panowie, jak radzicie sobie ze smutkiem?
2: My faceci mówimy komuś, że się smucimy i jak nam odpowiadają, żebyśmy się nie smucili, to my się potem nie smucimy. A dzisiaj... Proste, no nie? A dzisiaj to w ogóle się nie smucimy, tylko się uśmiechamy szeroko, bo mamy długi weekend i gramy jeszcze do tego Culture Club w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i nawet pogoda ma się podobno poprawić.
0: Za 10 minut 9.

0: Maj za nami, czerwiec już leci. Żebyśmy się jakoś specjalnie przegrzali w tej naszej Polsce, to nie możemy powiedzieć. Summer in the City zaśpiewał Joe Cocker. No a my za 4 minuty 9 zaglądamy do studia Meteo.
1: Dziś znowu burzowe popołudnie części kraju, gdzie dzisiaj zagrzmi. Sprawdzimy za kilka minut w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Autopromocja.
4: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2020.
6: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
7: Mamo, a kto to Pipi?
6: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
8: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
7: To może pójdziemy?
6: Już idziemy.
8: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
11: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie doktor inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Reklama.
0: 5 czerwca, mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest piątek, jest godzina 9. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Jest list otwarty Zełenskiego do Putina i apel o rozmowy. Drogówka kontroluje kierowców na głównych trasach, trwa akcja Długi Weekend. Nadciągają burze, są alerty dla wschodniej Polski. Prezydent Ukrainy chce spotkania twarzą w twarz z Putinem. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do rosyjskiego dyktatora, w którym wzywa do bezpośredniego spotkania na neutralnym gruncie. Według prezydenta Ukrainy Stany Zjednoczone są teraz w pełni skupione na wojnie z Iranem, dlatego potrzebne są bezpośrednie rozmowy na linii Kijów-Moskwa o zakończeniu wojny w Ukrainie.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Trwa policyjna akcja Bezpieczny Długi Weekend. Drogówka rusza z kontrolami na najważniejszych trasach. trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa. Do dyspozycji mają m.in. nieoznakowane radiowozy z grupy SPID, mówi Krzysztof Dymura z Komendy Głównej Policji.
18: Bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
1: Policjanci przypominają kierowcom również o przepisach, które weszły już w życie. Za najcięższe przewinienia na drodze nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. Dziś znowu burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał rano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla wschodniej Polski. Alerty zaczną obowiązywać o 13. Burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz lokalnie grad. Trwa długi czerwcowy weekend, wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
19: Wolicie majówki czy czerwcówki?
20: Czerwcówki, bo jest cieplej.
21: Majówki, bo grill, no. Majówka to tak bardziej po górach może.
22: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
23: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
19: To wszystkiego najlepszego.
23: Dziękuję.
19: Woli pani majówki czy czerwcówki?
23: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę już zbliżającego się lata.
1: Z turystami w Sopocie rozmawiał nasz trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
24: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności, zagra jutro o wielkoszemowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. W finale jutro zagra z Mirą Andrijewą. Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia mundialu. Większość zespołów sprawdza formę w meczach towarzyskich. Wczoraj Hiszpania zremisowała w La Coruni z Irakiem 1-1, a Francja przegrała w Nantes z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W innych ciekawych meczach Szwecja, która wyeliminowała nas w barażach, zremisowała z Grecją 2-2, a Meksykanie pokonali gładko Serbię 5-1.
4: Pogoda.
1: Sporo chmur dzisiaj i niemal w każdym zakątku Polski może popadać deszcz. Na termometrach od 16 stopni w Poznaniu, 17 we Wrocławiu, 24 w Krakowie, do 25 w Warszawie i Rzeszowie. Jutro mniej deszczu, ale niedziela burzowa.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
0: Dzień dobry. No umówiliśmy się, że dzisiaj to już ostatni raz będziemy świętowali Dzień Dziecka, żeby nikt nam nie zarzucił, że mało poważni jesteśmy. No to kochani, szukamy w pamięci, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a teraz okazało się fajne.
25: Fajne, fajne. Najfajniejsze wspomnienia nagrodzimy za niecałe pół godziny. W finale konkursu Złote Dziecko wręczymy komuś z was. Bardzo przyjemne. 500 złotych polskich. Słuchajcie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Czekajcie na telefon. A my teraz gramy zespół Bon Jovi. 4 po 9.

0: autobusze, był dla tych, którzy jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności w wyniku niesprzyjających wydarzeń, serii niefortunnych zdarzeń znaleźli się dzisiaj w pracy. Relax, wyluzujcie, zróbcie kawusie, cappuccino, odpocznijcie, nie stresujcie się, dzięki temu czas popłynie swobodnie. No i ten spędzony dzisiaj w robocie czas minie niczym sen, jakiś złoty.
1: Tak jest i dobrze mu tak, tu radio złote przeboje. Na dzień dobry, a teraz będzie afirmacja. Jeśli kogoś coś gniecie i uwiera, to mamy utwór, który nazywa się Radosny i rzeczywiście tak jest. A zaśpiewa wokalistka, która ma też na koncie już prawie 400 tekstów piosenek napisanych dla siebie i innych wokalistów. Patrycja Kosierkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry!

0: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Złote dziecko.
1: Spanko o 21:00, tak zaraz po dobranocce, prawda? A może nie imprezowanie w piątkowy wieczór? Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne? Takie pytanie zadajemy w Radiu Złote Przeboje w tym tygodniu z okazji Dnia Dziecka.
2: I przez cały tydzień odpowiadaliście na to pytanie na stronie złoteprzeboje.pl. Najlepsze historie nagradzaliśmy 500 zł. Mamy jeszcze trochę kasy. Ostatki. Dzisiaj urzekła nas historia słuchaczki Joanny z Gliwic. Dzień dobry,
3: witam serdecznie.
1: Asiu, no to czekamy, zamieniamy się w słuch. Opowiadaj, czego nie lubiłaś w dzieciństwie, a dzisiaj uważasz to za fajne, po prostu.
3: No na pewno to spanie po dobranocce, bo to były lata 80., więc wtedy nasi rodzice tego strasznie pilnowali.
2: Czy coś jeszcze?
3: Coś jeszcze, to na pewno na WF-ie były kiedyś te słynne skoki przez kozła, których wszyscy się bali, a teraz myślę, że to jest fajna forma sportu, do bycia sprawności ciekawych.
2: Bo wiesz, co to było, te skoki przez kozła? To było przygotowanie do skoków przez te palety, co są teraz w dyskontach zawalone.
3: Brakuje tego dzisiaj.
2: No właśnie. Słuchaj, chyba i prowadzący, i wielu słuchaczy może się podpisać pod tą twoją opowieścią i za tę opowieść masz od nas 500 zł.
3: Bardzo dziękuję.
1: No to skocz sobie na zakupy, może być do dyskontu. To była Asia z Gliwic. Dziękujemy pięknie za wszystkie w ogóle zgłoszenia, za te wasze opowieści z dzieciństwa, a po długim weekendzie wrócimy do was z nowymi konkursami i nowymi prezentami.
0: Złote dziecko.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1+1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie + 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Reklama.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Chris Ria, to był w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, The Road to Hell, czyli ścieżka na hell. O tej porze pusta, gdyż wszyscy, którzy pojechali na długi weekend, śpią. I tu chcieliśmy przypomnieć, że będzie można nią dzisiaj, w tym roku, pojechać znowu w wakacje. Linią numer 666. Takie dobre wiadomości mamy dla was. Dziękujemy za dzisiaj.
1: Dziękujemy za piątkowy poranek. W środku długiego weekendu wystąpił przed państwem poczet frajerów, przepraszam, poczet muszkieterów polskich tutaj w pracy walczących. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Zorki.
2: Dziękujemy.
1: A już teraz ona, która uwielbia być razem z nami, Gosia Kościelna.
3: A to prawda, i również z wielką radością dzisiaj usłyszałam mój budzik poranny i rączo pojechałam do pracy, aby być z wami w Radiu Złote Przeboje.

perełeczka, coś wspaniałego. Wielki przebój Ewy Bem, Żyj kolorowo z roku 1980. Czy dziś uda nam się żyć kolorowo? Posłuchajmy, co się dzieje w naszym mieście. Radio Złote Przeboje, wiadomości już za 3 minuty o 10:00.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2022.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie doktor inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
9: Reklama. Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości z Jeleniej Góry.
11: Grzegorz Małka, zapraszam. Ponad 4600 zł wynosi obecnie przeciętna emerytura na Dolnym Śląsku. Roczna waloryzacja ruszyła 1 czerwca, mówi Iwona Kowalska-Matis z Dolnośląskiego ZUS-u.
12: W wyniku czerwcowej waloryzacji składki emerytalne i kapitał początkowy na naszym koncie wzrosną o 9,81%, a środki zgromadzone na subkoncie aż o 10,61%. To pokazuje, że naprawdę warto dłużej pracować, bo wtedy nasze pieniądze pomnażają swoją wartość.
11: Najwyższa emerytura na Dolnym Śląsku to ponad 37 tysięcy złotych brutto, a najniższa to zaledwie 4 grosze. Z kolei ponad 3 800 tysięcy złotych kosztować będzie centrum intermodalne, jakie powstanie w Złotoryi. To węzeł przesiadkowy przy Dworcowej, który połączy różne formy transportu, zapewni 78 miejsc parkingowych, w tym 4 dla osób z niepełnosprawnościami. A kierowcy korzystający z jeleniogórskiej strefy płatnego parkowania mogą już płacić za postój mobilnie. To dzięki opcji zakupu biletu w telefonie. Można przedłużyć też postój z dowolnego miejsca, bez potrzeby wracania do samochodu.
10: Radio Złote Przeboje.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: Pogoda w Jeleniej Górze.
11: Nie więcej niż 18 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Jeleniej Górze w najcieplejszej części dnia. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 9. Synoptycy w regionie karkonoskim prognozują zmienne warunki meteo. Po pochmurnym i deszczowym okresie będą rozpogodzenia, ale pogoda cały czas będzie się zmieniać. Ciśnienie powoli rośnie, co może przełożyć się na nasze samopoczucie. Jutro jeleniogórskie termometry w ciągu dnia pokażą do 23 stopni.
10: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
9: Dzień dobry, witam Was wszystkich w piątkowe przedpołudnie. Piątek specyficzny, ale jednak... Wielu z nas dzisiaj w pracy, tak jak my, dlatego niedługo zaczniemy nasz cykl Robota nie zając, a wszyscy, którzy w pracy dzisiaj nie są, no to tym bardziej, mam nadzieję, zostaną z radiem Złote Przeboje.

Jak wam się dzisiaj pracuje w środku długiego weekendu? Ciekawa jestem, za najciekawsze odpowiedzi oddam po 12 naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2244430, można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Jak wam się pracuje w środku długiego weekendu? 2244430.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu, zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Party Fergal Sharkey, dokładnie Sean Fergal Sharkey. W latach 70. i 80. piosenkarz pochodzący z Irlandii Północnej zdobył szeroką rozpoznawalność jako wokalista kapeli punkowej The Undertones. No i jak to się ładnie mówi, w efekcie narastających konfliktów i odmiennych aspiracji muzycznych zespół się rozpadł, a Sharkey postanowił w pełni poświęcić się solowej karierze i przełomem w tej karierze okazał się ten właśnie utwór przed chwilą w Radiu Złote Przyboje, A Good Heart, który niemal błyskawicznie urósł do rangi przyboju. No i co ciekawe, tę piosenkę napisała znana z lat 80. i 90. Maria McKee, znana też z anteny Radia Złote Przeboje. Mowa o autorce na przykład słynnego przeboju Show Me Heaven albo If Love Is a Red Dress z kultowego filmu Pulp Fiction. Przebój Good Heart napisała ona w wieku zaledwie 19 lat, po nieszczęśliwym rozstaniu. Jakie to w wieku 19 lat często się zdarza. No to teraz 10:31, Toni Braxton.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.parkmyślnikminiatur.com.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
10: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
11: Mamo, a kto to Pipi?
10: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
12: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
11: To może pójdziemy?
10: Już idziemy.
12: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
13: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Reklama.

0: Słuchamy razem największych przebojów lat 80. i 90. i równocześnie dzielicie się ze wszystkimi przez radio Złote Przeboje. Jak wam się dziś pracuje w środku długiego weekendu?
1: W Krynicy Morskiej, mimo deszczyku troszeczkę, pracujemy, wozimy turystów po Zalewie Wiślanym, stateczkiem Krycynką. Mimo deszczu jest pięknie, ludzie są uśmiechnięci, szczęśliwi. Serdecznie pozdrawiamy z Krynicy Morskiej.
2: Jako świeżo upieczony tata, pracuje mi się w trakcie długiego weekendu wyśmienicie. Nie widzę przestrzeni do odpoczynku, ale to dobrze. Taka praca nie powinna uciekać jak zając, a sprawia dużo radości, mimo tego, że czasami oczywiście są chwile takie, które powodują męczenie i frustrację, ale to wszystko wynagradza najedzone i przewinięte dziecko. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek z Krakowa.
0: No i dzięki takiemu świeżo upieczonemu tacie można wreszcie jasno powiedzieć, że to też jest praca. Ściskamy bardzo gorąco, gramy teraz tak, żeby wam się jeszcze lepiej pracowało. Kingston Town, dobre reggae w Radiu Złote Przeboje i UB40. Jak wam się dziś pracuje w środku długiego weekendu? Za najciekawszą odpowiedź oddam po 12 naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
3: Robota nie zając.

Erasure w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Dokładnie o 11 sprawdzimy też prognozę pogody, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.

0: Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
3: Mamusia?
4: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
10: Wiadomości z Jeleniej Góry.
11: Grzegorz Pałka, zapraszam. Do końca października poznamy projekty, jakie zostaną zrealizowane w ramach tegorocznej edycji Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Szczegóły zna Ula Miszczak. Powiedz, na jakim etapie obecnie w realizacji budżetu jesteśmy?
12: Miasto czeka na propozycje od mieszkańców. Do 8 czerwca, czyli do najbliższego poniedziałku, można przesyłać swoje projekty, a te mogą mieć charakter inwestycyjny, zielony, oświatowy oraz społeczny. Zgłaszanie odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej.
11: Jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 3 propozycje, a w poniedziałek w gminie Janowice Wielkie rusza zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Harmonogram dla poszczególnych miejscowości możemy znaleźć w mediach społecznościowych. Odpady należy wystawić najpóźniej w dniu zbiórki do godziny 6. Na koniec o tym, czego absolutnie zbierać nie wolno. Uważajcie na znaleziska z czasów II wojny światowej, apelują policjanci. W ostatnim czasie w Szkarskiej Porębie przy Kilińskiego kobieta podczas spaceru zauważyła częściowo wystający ze strumyka pocisk artyleryjski. Tego typu przedmioty mimo upływu lat są nadal niebezpieczne, nie wolno ich dotykać. Trzeba od razu dzwonić pod 112.
10: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Pogoda w Jeleniej Górze.
11: 18 stopni w Jeleniej Górze w ciągu dnia i do 9 w nocy. To temperatura, jaką prognozują synoptycy na dziś. Ciśnienie powoli rośnie, co może wpływać na nasze samopoczucie. Warunki meteo podczas całego weekendu zdaniem specjalistów będą się zmieniać, a mowa tu o opadach deszczu, ale i przejaśnieniach. Wiatr nie przeszkadza. Jutro w Jeleniej Górze maksymalnie 23 stopnie w ciągu dnia, w nocy do 14, a w niedzielę 22.
10: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Dzień dobry, kolejna godzina przedpołudnia piątkowego. Właśnie się rozpoczęła 11:02. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczniemy z Jennifer Lopez. Let's get loud. Dajmy troszkę głośniej, bo największy przyboj lat 80. i 90. cały czas w Radiu Złote Przyboje dla Was.

wspominają z niesamowitym entuzjazmem i zachwytem. Piękne macie to miasto, zachwycał się z kolei Krakowem Mick Hucknall podczas koncertu. Artysta zwiedzał Kraków z przyjemnością. No to posłuchajmy teraz Simply Red, a wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje, żeby podzielić się tym, jak wam się pracuje w ten długi weekend. Specyficznie czy zupełnie normalnie? Jeśli jesteście w pracy, oczywiście 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Sobota, nie zając.
1: No i jak wam się dzisiaj pracuje w środeczku długiego weekendu?
2: Dzień dobry. Moja praca, czy jest to długi weekend, czy jest to sobota, czy niedziela, zawsze jest taka sama, ponieważ pracuję w opiece przy osobach starszych. Cieszę się, że mogę swoją osobą nieść pomoc takim ludziom, którzy bardzo często są samotni i nie mają pomocy od osób bliskich. Cieszę się, że mogę pracować w takiej pracy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, tych, którzy dzisiaj pracują i tych, którzy mają wolne. Beata z Gdyni.
0: Robota nie zając.
3: Nic nie robię, a robię. Nadrabiam wszystkie zaległości z całego tygodnia, nawet miesiąca. Jest pracowicie, ale przy Radiu Złote Przeboje wszystko upływa bezstresowo, błyskawicznie i chyba jeszcze trochę wolnego mi zostanie. Pozdrawiam, Jola.
1: Tak różne miejsca, tak różne prace i tak różne zajęcia dzisiaj i wszyscy, którzy odpoczywają, niech też czują się przez nas serdecznie pozdrowieni. Największe przeboje lat 80. i 90. A jeśli chcecie jeszcze zadzwonić i powiedzieć, jak wam się dzisiaj pracuje w ten dziwny piątek w środku długiego weekendu, to telefon 22 44 i 30 do 12. Czekam i oddam za najciekawszą odpowiedź naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

0: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
1: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
11: Reklama. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

dzisiejszej nocy mogę zgubić serce, śpiewała Sissy Catch w roku 1985. Za 12 minut będzie południe, a przed nami on z wykształcenia był zecerem, czyli wysoko wykwalifikowanym pracownikiem składającym tekst na potrzeby druku typograficznego. Tak, tak, był muzycznym samoukiem, który swoją karierę rozpoczął jako perkusista w amatorskich zespołach, ale też utalentowanym kajakarzem. Wystąpił w kilku produkcjach filmowych, no i także w Opolu, gdzie wykonał tę chyba swoją najsłynniejszą piosenkę. Radio Złote Przeboje.

Lenny Kravitz, niesamowity I Belong to You, przebój z 1998 roku. Za 4 minuty będzie południe piątkowe i najważniejsze wiadomości z naszej okolicy i naszego miasta w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi?
4: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
4: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Wiadomości z Jeleniej Góry.
14: Grzegorz Pałka, zapraszam. 86 aktów urodzenia zarejestrowano w Jeleniej Górze w maju. Jakie imiona najczęściej wybierali rodzice najmłodszych mieszkańców naszego miasta? To sprawdzała Iwona Wyciślek-Smolska.
15: Najpopularniejsze imiona dziewczynek to Zofia, Zuzanna, Julia, Laura i Klara. Z kolei wśród chłopców Antoni, Nikodem, Bruno, Leon i Tymoteusz.
14: W maju zarejestrowano w Jeleniej 23 akty małżeństwa. Dwa jeleniogórskie orliki zostaną wyremontowane. Mowa o tych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 13 i przy Zespole Szkół Ogólnokształtowych i technicznych. Paweł Chudzio sprawdzał zakres prac.
16: Mowa tu m.in. o całkowitej wymianie nawierzchni i oświetlenia. Będą też nowe tablice, obręcze i siatki do koszykówki. Dodatkowo w obu lokalizacjach przeprowadzony zostanie remont zaplecza szatniowo-sanitarnego.
14: Całość będzie kosztować ponad 1,5 miliona złotych. Trwa już drugi etap spuszczania wody ze zbiornika Pilchowickiego. Lustro obniża się w tempie szybszym niż metr na dobę. Dno, jak informuje Tauron, zobaczymy pod koniec miesiąca. Szczegóły wykonawca publikuje w specjalnym profilu w mediach społecznościowych.
2: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
13: Pogoda w Jeleniej Górze.
14: Do 18 stopni w ciągu dnia i do 9 w nocy to temperatura, jaką prognozują na dziś synoptycy w Jeleniej Górze. Poprawa pogody w drugiej części dnia. Weekend, zdaniem specjalistów, będzie zmienny. Nie zabraknie pochmurnego nieba i opadów, ale i przejaśnień. Ciśnienie powoli rośnie, co może przełożyć się dziś na nasze samopoczucie. Jutro w Jeleniej Górze do 23 stopni, w niedzielę 22.
13: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
0: No i już prawie 2 minuty po godzinie 12 mamy piątkowe popołudnie, a my, no co, w większości chyba nie jesteśmy w pracy, a może jest odwrotnie, właśnie dziś większość z nas pracuje, nie ma to znaczenia. Ważne, że Radio Złote Przeboje cały czas dla Was gra największe przeboje lat 80. i 90. Można zabrać nasze radio ze sobą wszędzie i zawsze. Za chwilkę podkreślimy sobie dzisiaj nasze takie delikatne rozmowy o tym, co robicie i jak się dziś czujecie w ten dziwny piątek w pracy. A teraz Mr. Zub, oczywiście.

0: Sobota nie zając.
1: Rozmawialiśmy sobie dzisiaj o tym, jak się czujecie w pracy dzisiaj w ten dziwny piątek, w środku długiego weekendu. Jeśli pracujecie, dzwoniliście.
2: Dzień dobry, a robię naleśniki z serem na słodko i słucham przy okazji mojego ulubionego piosenkarza Phila Collinsa. Dziękuję Wam za tę piosenkę. Miłego dnia życzę.
3: Cześć, witam wszystkich. Ja jestem nauczycielem. Dzisiaj jest dzień wolny od szkoły, ale są dzieci, które chcą się uczyć dodatkowo. Dlatego od samego rana mam zajęcia dodatkowe z dzieciakami, ale bardzo przyjemne. Pozdrawiam wszystkich.
1: No, te naleśniki to bym jeszcze na słodko miała ogromną ochotę. Bardzo serdecznie pozdrawiam. A butelkę filtrującą z naszej limitowanej edycji Radia Złote Przeboje dzisiaj oddam nauczycielowi, żeby dziadki nasze, młodzi obywatele, rzeczywiście nawet w wolne dni zaczęli.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.

12.28, Radio Złote Przeboje, film Bodyguard. Zyskał mieszane recenzje krytyków, ale występ Whitney Houston w jednej z głównych ról stanowił jeden z najważniejszych momentów jej kariery. Do filmu nagrała, wszyscy to wiemy, swoje wykonanie piosenki Dolly Parton z 1973 roku I Will Always Love You i stało się ono czwartym najlepiej sprzedającym się kobiecym singlem w historii, a ścieżka dźwiękowa do filmu Bodyguard, w którym Whitney zagrała sławną piosenkarkę, jest nadal na pierwszym miejscu w rankingu najlepiej sprzedających się filmowych soundtracków w historii. No, muszę przyznać, że od czasu do czasu tęsknię za tym, żeby ten film obejrzeć jeszcze raz. Radio Złote Przeboje, I Will Always Love You.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
13: Mamo, a kto to Pipi?
12: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
14: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
13: To może pójdziemy?
12: Już idziemy.
14: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

Za 11 minut będzie godzina 13. Badania wskazują, że mężczyźni mają zazwyczaj węższe grono bliskich znajomych niż kobiety. Badania pokazują też, że jakość męskich relacji przyjacielskich ma kluczowe znaczenie dla poczucia ich szczęścia, bo według badań, znowu podkreślam, mężczyźni otwierają się emocjonalnie w specyficznych okolicznościach podczas wykonywania czynności, w podróży samochodem, przy wspólnej grze, rąbaniu drwa i tak dalej z innym mężczyzną. Męskie przyjaźnie realnie przekładają się na długość i jakość ich życia. Mężczyźni, którzy mają przyjaciół mężczyzn, lepiej sobie radzą ze stresem i mniej chorują. Ale w każdej przyjaźni są granice.

Ryan Ferry w Radio Złote Przeboje z jego wielkim przebojem z 1985 roku, a to brzmienie zawsze takie pełne powietrza i przestrzeni uwielbiam. Za 4 minuty będzie godzina 13, zapraszamy na wiadomości.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Piątkowe popołudnie zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
13: Mocno zagrzmi są ostrzeżenia przed burzami na wschodzie kraju. Eksplozje morskich dronów w pobliżu rumuńskiego portu i więcej pociągów na wakacje. PKP szykuje nowe składy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Obejmują wschodnią połowę Polski. Na północnym wschodzie to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Tam wiatr w porywach do 80 km na godzinę, a lokalnie grad. Alert w związku z burzami wydało również RCB. W południowo-zachodniej Polsce mogą z kolei pojawić się intensywne opady deszczu. W rumuńskim porcie w Konstancy doszło do eksplozji drona morskiego. W związku z incydentem uruchomiono tak zwany czerwony plan interwencyjny, czyli procedurę stosowaną w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Według dotychczasowych informacji nikt nie został ranny. Służby znalazły kolejne drony z ładunkami wybuchowymi. Dodatkowo polska ambasada w Rumunii informuje o ewakuacji wybrzeża w Konstancy. Zaleciła stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych oraz władz lokalnych. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
14: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
13: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Pociągów w te wakacje będzie więcej, 560 na dobę. To o 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
15: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Lublińskiego, Warszawa Centralna, Świnoujście, 5 godzin 28 minut.
13: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska-Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca. Typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Dzisiaj w całej Polsce może przelotnie padać, we wschodniej połowie cieplej i możliwe burze. Od 25 stopni w Warszawie i Rzeszowie przez 16 w okolicach Kalisza do 19-20 stopni na krańcach zachodnich. Kolejna godzina popołudnia piątkowego właśnie się rozpoczyna, bo 2 minuty po godzinie 13 teraz. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. cały czas nam towarzyszą. Weźcie Radio Złote Przeboje ze sobą, gdziekolwiek jesteście. Depeche Mode? Tak zaczniemy.

właśnie pani Izabela nie zdecydowała się jej przyjąć. Powody tej decyzji nie zostały podane. Wiadomo tylko, że dzięki temu utwór trafił w ręce Urszuli i stał się jednym z jej największych przebojów. Można jedynie się domyślać albo wyobrażać sobie, jak potoczyłyby się losy tej piosenki, gdyby to Izabela Trojanowska zdecydowała się ją nagrać. Przypomina nieco klimatem słynne Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda i był to pierwszy irlandzko brzmiący utwór Urszuli i Budki Suflera. A teraz 11 minut po 13 George Michael w Radiu Złoty.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
12: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

Ależ energię ma ten wielki przebój rysowany Tobie i Andrzej Piaseczny, który nie ukrywa, że jego muzyczne inspiracje są dalekie od chwilowych trendów i rzeczywiście ma swój styl. Prywatnie sięga głównie po muzykę klasyczną i po jazz. Nowości raczej sporadycznie słucha i mówił, pamiętam w rozmowie z nami, że ma chyba trochę staroświeckie, jakieś takie oldschoolowe podejście do muzyki i najchętniej włącza utwory z lat 70., bo tam było najwięcej melodii i lat 80. także, a jednocześnie zaznacza, że nie chce wpisywać się w międzypokoleniowe narzekanie, bo nie o to chodzi, że kiedyś było lepiej. Po prostu mówiąc, że Piaseczny, wiem, co mi gra w głowie i co jest mi najbliższe. No to teraz może coś tak, jeśli chodzi o te brzmienia dla Andrzeja, 78 rok i to Hold the Line, też kochamy ten zespół. Radio Złote Przeboje.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
18: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
19: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Bardzo wam dziękuję za dzisiejszych kilka godzin wspólnych przy największych przebojach lat 80. i 90. Jerzy, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy twoje buty dziś stukały tak, że słyszałeś echo pustki idąc do studia? Bo ja tak rano miałam.
1: Troszkę tak, słuchajcie, chociaż prawdę trzeba przyznać, że takie miejsca jak na przykład radio, tak. to nie robi sobie wolnego absolutnie, także jakiś taki troszkę niemy tłumek zadba o wasze samopoczucie, niezależnie od tego, jak bardzo wy czujecie się dzisiaj z pewną pustką dookoła. O, niech tak będzie. Proszę bardzo, Madonno, proszę zadbać.

0: As Long As You Love Me i Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości. Prawie 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu i więcej na ten temat ku przestrodze u nas o 14.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
9: Mamo, a kto to Pipi?
8: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
10: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
9: To może pójdziemy?
8: Już idziemy.
10: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
0: Mamy piątek, jest 5 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje. Pora na wiadomości.
13: Trzy ofiary śmiertelne, długi weekend na drogach zbiera żniwo. Ceny paliw w górę, informuje Ministerstwo Energii. I Maja Chwalińska, która zbiera siły na finał, jutro zagra 10 mecz z rzędu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prawie 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Warunki pogodowe dzisiaj nie będą sprzyjać kierowcom. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które pojawią się w całej wschodniej połowie kraju. Głównym zagrożeniem będzie ulewny deszcz, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
14: Tu jednak lokalnie możliwy także grad oraz dość silny i porwisty wiatr.
13: Jutro będzie więcej słońca, ale też gdzieniegdzie popada. W niedzielę przez Polskę ponownie przejdzie front burzowy. Mamy też nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalne pójdą w górę, o czym informuje Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej, a za olej napędowy 6,48 to skok o 8 groszy. Rzecz jasna na litrze. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Ukrza z iFirma.
15: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
13: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Jeden dzień odpoczynku na regenerację i zabranie sił przed finałem ma Maja Chwalińska.
6: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
13: Wczoraj Polka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała. Po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Finał Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa jutro o 15.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Burzowo dzisiaj w całej wschodniej połowie Polski, na Podlasiu, Warmii i Mazurach obowiązują nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. Momentami też bardzo ciepło, 25 stopni w Warszawie, Lublinie i na Podkarpaciu. Długi weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, witam Was serdecznie i zapraszam na Snap.

0: news. Ka-ching.
1: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, jedna z największych gwiazd muzyki country, stanie się bohaterką filmu biograficznego produkowanego przez Sony Pictures. Będzie współproducentką filmu i w zasadzie to jest tyle, co w tej chwili wiadomo o zbliżającej się produkcji. Oczywiście, jak tylko dowiem się czegoś więcej, to wam o tym w Radiu Złote Przeboje powiem. Tymczasem facet, który napisał muzykę do 10 polskich filmów. Czekamy na filmową biografię Grzegorza Ciechowskiego.

0: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: To Barry White w Radiu Złote Przeboje i jedna z najradośniejszych piosenek w historii soulu i disco. Obecny papież Leon jest fanem Barry'ego White'a. Jak powiedział Michael Bublé, który spotkał się z Ojcem Świętym niedawno. No dobrze, to my teraz z Rzymu wybieramy się na wycieczkę po najbliższej okolicy.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Siądź, luby gościu, nad mym brzegiem i odpocznij sobie, tak mogłaby powiedzieć rusałka mieszkająca w jeziorze, luby gość. Rusałki niestety nie istnieją, ale jezioro taka, ponieważ to jedno z najpiękniejszych na całych Kaszubach, to was tam dzisiaj zabieram. Godzina jazdy autem z Gdańska i parkujemy przy leśniczówce Mirachowo. Stąd ruszamy na 10-kilometrowy spacer wśród starych, pomnikowych, buków i dębów. Jeszcze takie w Polsce istnieją. Kierując się znakami na kamieniach, schodzimy w głęboką dolinę, pełną śpiewu ptaków i gęstej zieleni. Na jej dnie czeka ciemne lustro wody, w którym w dodatku można się wykąpać, o ile osiągnie przyzwoitą temperaturę. Trasa prowadzi lasami dookoła jeziora Luby Gość, a to, co po drodze zaskakuje najbardziej, to niewielkie piaskowcowe groty, zasłonięte naturalną kolumnadą, które znajdziecie powyżej północnych brzegów, powstały w wyniku eksploatacji tutejszych żwirów. Po zachodniej stronie jeziora koniecznie trzeba się wspiąć na Szczelinę Lechicką, bo to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na Kaszubach, a na wschodnim brzegu mieszka legenda. Uciekając przed niebezpieczeństwem, przerażona córka rybaka wpadła tutaj w ramiona ukochanego. Pamiątką po tym spotkaniu jest buk, którego cztery pnie ciasto oplatała niegdyś olcha. Uschła niestety biedaczka. Złośliwi mówią, że jej luby znad jeziora Luby Gość zakochał się w polskiej piłce nożnej. Miast zwracać uwagę na ukochaną, czeka na sukces naszej reprezentacji. On wciąż żyje nadzieją. Ona już nie.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
12: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
13: Mamo, a kto to Pipi?
12: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
14: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
13: To może pójdziemy?
12: Już idziemy.
14: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
15: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.

The Hooters, czyli Eric Bazilian i Rob Heyman, poznali się na Uniwersytecie Pensylwanii w 1971 roku. Występowali w zespole Baby Grant, a już w 1980 roku założyli poważną grupę The Hooters, która taka bardzo poważna na początku nie była, bo panowie występowali tylko w klubach, no ale już po 5 latach, kiedy to nie było bardziej prestiżowej sceny, na której muzyk mógłby wystąpić, czyli Live Aid, czy to w Londynie, czy w Filadelfii, na koncertach występowała plejada muzycznych luminarzy, no to właśnie Hootersi otwierali tę amerykańską część wydarzenia.

0: Jestem kobietą, zaśpiewała Edyta Górniak, a jeśli mało nam dobrych wiadomości, to o 15:00 zajrzymy na korty w Paryżu. Zostańcie z Radio Złote Przeboje na cały długi weekend.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD.
2: Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Ekspert, nie? Mm.

0: do 28 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Reklama.
4: Słuchacie Radia Złote Przeboje w długi weekend. Piątek, 5 czerwca i wiadomości.
5: Nowe informacje w sprawie eksplozji drona w Rumunii. To nie złota alga, mówią eksperci po badaniach Odry. Zajrzymy też na korty w Paryżu. Na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się i armia utraciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem postępowań zarówno rumuńskich i ukraińskich służb. Ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony Sea Baby. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
6: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
5: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów oraz z tytułu niedopłatnego zakwaterowania. Do zdarzeń tych miało dochodzić w długim okresie czasu. Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Mai Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24-letnią tenisistkę.
7: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jest to super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
8: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
5: Wielki finał French Open jutro o 15:00. Maja zagra z Rosjanką Mirrą Andrzejewą.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
10: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na początek filmowa propozycja od mistrza amerykańskiego kina. Steven Spielberg powraca z produkcją science fiction. Po m.in. bliskich spotkaniach trzeciego stopnia proponuje nam Dzień Objawienia. Wizję dnia, w którym ziemianie dowiadują się, że nie są sami we wszechświecie. Całość zobaczymy w kinie Helios w Jeleniej Górze. Z kolei w czwartek, 11 czerwca, będzie można odkryć Jelenią Górę podczas spaceru po Starówce. Liczba miejsc może być ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy. Uczestnicy poznają historię miasta, zabytki i mniej znane ciekawostki. Początek pod Karkonoską, informacją turystyczną o 17:00. W dobie, gdy codzienność zaskakuje nas bardziej niż kiedykolwiek, kabaret moralnego niepokoju postanowił wyrazić to na scenie, serwując nowe skecze w programie Normalne to nie jest. Początek 24 czerwca na dużej scenie Teatru Norwida w Jeleniej Górze.
9: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
11: Mamy ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Wschodnia część Polski, alert w związku z burzami wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A poza tym, jeśli chodzi o pogodę, no to maksymalnie dzisiaj 26 stopni w Warszawie, w Poznaniu i na Podkarpaciu. Legenda Eurodisco Fancy kończy karierę, zaprasza na koncert w ramach One Last Time Tour. Artysta za miesiąc ma 80. urodziny, no to wszystkiego najlepszego od Radia Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Ich droga do sukcesu była wyboista nie tylko ze względu na trudności w przebiciu się do głównego nurtu, ale wspomnieć warto, że Ace of Base dysponowali wtedy na początku skromnym budżetem opiewającym na kwotę 30 tysięcy koron szwedzkich, to jest dzisiaj około 12 tysięcy złotych. Mimo ograniczonych środków wydali swój debiutancki singiel trzykrotnie, dzięki czemu w końcu zwrócili na siebie uwagę. Bengelsi w Radiu Złote Przeboje, zapraszam na parkiet.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
12: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
13: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
14: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.

O, to jest, słuchajcie, skomplikowana historia. Tę piosenkę najpierw nagrał Mick Jackson, brytyjski muzyk, którego wydawca na targach w Cannes bez jego wiedzy zaoferował zespołowi Jackson's Five tę piosenkę, zbieżność nazwisk przypadkowa, a że tłocznia, która produkowała singla Micka Jacksona, miała jakieś opóźnienia, no tutaj jego wersja pierwotna i wersja zespołu z Ameryki niemal jednocześnie trafiła na listy przebojów, wywołując coś, co ówczesna prasa nazywała boogie wojną na popularność. Ta wersja, którą ja wam zagrałem z kolei, to wersja z 89 roku zespołu Big Fun. No, to ja dzisiaj tłumaczę, a w poniedziałek kartkówka, tak? Ale to jeszcze wcześniej obowiązkowa lektura, czyli Chłopcy z Placu Broni.

0: Reklama. Dzień dobry, co pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kawy z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Reklama.

Włochy, Turcja, Grecja, Francja. To nie są moje plany urlopowe, tylko to są plany zespołu Pet Shop Boys. Miejsca, gdzie panowie niebawem zaśpiewają. Zazdroszczę i występującym pięknej objazdówki, ale przede wszystkim zazdroszczę tym, którzy koncertów będą słuchać.

0: Natalia Kukulska w biegu. Co prawda mamy długi weekend, ale niektórzy jednak w pracy. Jednych, drugich, trzecich. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje o 16. Będziemy w nich między innymi mówić o prawdziwym wysypie truskawek. Ceny spadają z dnia na dzień.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje, jest piątek, 5 czerwca, a na naszej antenie tylko sprawdzone wiadomości.
11: 5-latka wypadła z 11 piętra wieżowca we Włocławku. Ukraina wymieniła z Rosją jeńców wojennych. Powiemy też o prawdziwym wysypie truskawek. Ceny spadają z dnia na dzień. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa. Miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o wymianie jeńców wojennych z Rosją. Na stronę ukraińską powróciło 185 żołnierzy. Niektórzy z nich byli w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. To m.in. obrońcy Mariupola i Azowstalu. Informację potwierdziła Rosja, która odzyskała taką samą liczbę jeńców. Sam Zełenski napisał też o wymianie jeńców w formacie wszyscy za wszystkich w swoim liście otwartym do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Zełenski zaproponował Putinowi w tym liście zakończenie wojny oraz spotkanie. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminę w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymali 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu do 20 lat więzienia. Trafił na razie na 2 miesiące do aresztu. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwy wysyp. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej. I co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram było ponad 20 zł, teraz w okolicach 13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
12: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, najbardziej poszukiwana odmiana Asia.
11: Oprócz truskawek coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. co jest grane w Jeleniej Górze.
13: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na dużym ekranie można zobaczyć m.in. amerykański horror Obsesja. To mrożąca krew w żyłach historia, za którą odpowiada internetowy twórca, 26-letni Cary Breaker. Karierę zaczął na YouTubie, a teraz, dysponując budżetem w wysokości $750,000, wyprodukował film, który zrobił już około 100 milionów. Jeżeli jesteście ciekawi tego obrazu, można go zobaczyć w kinie Helios w Jeleniej Górze. A na scenie Teatru Norwida w Jeleniej w nowym programie zatytułowanym mniej więcej wystąpi znane trio, czyli kabaret Ani Mrumru. Do wyboru dwie godziny, 22 czerwca o 17.30 i 20.15. W Kowarach natomiast znajduje się Muzeum Sentymentów, to w dawnej fabryce dywanów. W czerwcu placówka czynna jest codziennie między 11 a 16. W tych godzinach można przenieść się w czasie i zobaczyć, jak żyło się w PRL-u.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
14: Od 18 do 26 stopni dzisiaj w Polsce, najcieplej w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie. Sporo deszczu i burz, ostrzegamy, burze mogą być gwałtowne. Mamy długi weekend, więc może się trochę odstresowujemy, ale o tym, jaki wpływ ma stres na powstawanie tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, to jednak wam powiem. O 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry, w piątek.

Pola Abdul w Radiu Złote Przeboje. Zresztą, słuchajcie, panie mają u nas naprawdę silną reprezentację. Chcecie bilety na koncert Beaty Kozidrak? Fajny i wyjątkowy bo unplugged? Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Od poniedziałku będziemy wam od rana takie bilety podwójne rozdawać na koncert na dziedzińcu zamku w Lublinie. To tyle, ja teraz piłka po waszej stronie. Zapraszam na złoteprzeboje.pl po szczegóły. No i wygrywajcie!

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami.

0: Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Reklama.

0: Dance into the Light, Phil Collins w radiu Złote Przeboje niewątpliwie trafnie i fantastycznie zadbało o nasze wspaniałe samopoczucie. No a teraz o stresie i o tkance tłuszczowej słów kilka, o tę sferę też warto z nami zadbać.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Wszystko kręci się wokół substancji zwanej kortyzolem. Hormon ten uwalnia się zawsze, gdy czujemy się pod presją. W czasach, kiedy nasi przodkowie uciekali przed głodnym zwierzęciem, był niezbędny, a dzisiaj nawet zwykły mail od szefa albo opóźniony pociąg może go aktywować. Problem pojawia się, kiedy kortyzol utrzymuje się na wysokim poziomie przez długi czas. Taki stan daje komórkom jasny rozkaz: oszczędzaj energię, przechowuj wszystko, co możesz w okolicy brzucha. Dzieje się tak, ponieważ większość receptorów reagujących na kortyzol znajduje się wokół narządów wewnętrznych. Tłuszcz w tym obszarze to nie tylko efekt estetyczny, ale aktywna tkanka, która dodatkowo wpływa na nasze samopoczucie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Długi weekend to wzmożony ruch na drogach, sporo też niestety wypadków. Droga krajowa nr 15 jest zablokowana po wypadku w Jajkowie koło Brodnicy. Ciężarówka zderzyła się tam z dwoma pojazdami osobowymi, jedna osoba została ranna. Utrudnienie też w Zachodniopomorskiem w kierunku Gdańska. Na S6 na odcinku Bielice-Koszalin Północ pojazd osobowy uderzył tam w bariery, zablokowany jeden pas ruchu. Utrudnienie na 28 na Podkarpaciu w kierunku Biecza. Tam doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jeden pas ruchu i wprowadzony ruch wahadłowy.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Ten wspaniały, ciekawy flat w One Night in Bangkok wykorzystuje bardzo trudną do osiągnięcia technikę flutter tongue, podobną do tej stosowanej w wielu utworach grupy Jethro Tull. Zagrał ją szwedzki muzyk Björn Jason Lind, bardzo zdolny facet, bo poza tym, że muzyk, to w wolnych chwilach też bywał grafikiem.

0: Unchain My Heart i Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, w którym ostrzegamy, będą burze bardzo gwałtowne, gdzie usłyszycie o 17:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Buł w dół z MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
6: Mamo, a kto to Pipi?
5: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
7: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
6: To może pójdziemy?
5: Już idziemy.
7: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
8: Długi weekend z Radiem Złote Przeboje. Jest 5 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
9: Gwałtowne burze przechodzą nad Polską i MGW ostrzega. Jutro spotkanie wicepremiera z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też do strefy kibica w rodzinnej miejscowości Majej Chwalińskiej przed jutrzejszym finałem. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań spodziewać możemy się do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
10: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski, także drugiego stopnia, można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
9: Jutro pogoda w całym kraju będzie spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak powrócić burze i deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kuryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. Jak podaje polska agencja prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef kancelarii prezydenta Ukrainy ma spotkać się też z szefem prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podała NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Nawet tysiąca kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Majej Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo wielkoszlamowego turnieju French Open.
11: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
12: Wczoraj zostajemy do jutra.
11: Tak jest.
9: Mówili kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Maji. Niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy finał, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Pogoda.
8: Rzeszów, Lublin, Warszawa. Tutaj dzisiaj najcieplej, najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie. Od 18 do 26 stopni pokazują termometry w całej Polsce. Polsce, w której na wschodzie szczególnie sporo deszczu i burz, i to nawet bardzo gwałtownych.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Pozdrawiam tych, którzy już od dawna mają weekend i tych, którzy go dopiero zaczną. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla jednych i dla drugich. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Maroon 5. Zespół wykuwał się w bólach, na przykład po przeprowadzce do Nowego Jorku. Adam Levine, student, zaczął pracę w sieci fast foodów Johnny Rockets. Długo nie wytrzymał, zrezygnował po zaledwie 2 tygodniach. Zrezygnował też ze studiów, przestawił wajchę na karierę muzyczną i bardzo dobrze zrobił, prawda?

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą

0: niedzielę po 8. Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje, wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
11: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Reklama.

jak złego chłopaka, wróci do ciebie na kolanach, oferując ci cały świat. Więc coś w moim braku zaangażowania w tę piosenkę sprawiło, że stała się jedną z największych piosenek, jakie kiedykolwiek wydałam. Ciekawa filozofia.

0: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
5: Mamo, a kto to Pipi?
4: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
6: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
5: Może pójdziemy?
4: Już idziemy.
6: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
7: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
12: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Dyżurni mają pełne ręce roboty w długi weekend. Sporo utrudnień i wypadków na Lubelszczyźnie. Między Radzyniem Podlaskim i Międzyrzecem Podlaskim doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Wprowadzony jest tam ruch wahadłowy i zablokowany jeden pas ruchu. A między Opatowem i Kraśnikiem w pobliżu Gościeradowa doszło do najechania pojazdu osobowego na przepust. Droga też jest zablokowana. Na A1 w okolicach węzła Kamińsk pojazd ciężarowy uderzył w bariery. Zablokowany jest zjazd Gdańsk-Kamińsk. Utrudnienie też na 58 między Olsztynkiem a Jedwabnem w pobliżu miejscowości Selwa. Droga jest zablokowana.
13: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Michael Jackson i Beery, to ja się pytam, Wojtek, co ty tutaj robisz? Jest długi weekend.
1: Co ja tutaj, ja tu bez radia żyć nie mogę, krótko
0: no
1: mówiąc.
0: No właśnie, dla tych, którzy tak jak my bez radia żyć nie mogą, Wojtek będzie miał mnóstwo fajnych rzeczy po 18.
1: Bardzo fajnych, między innymi będę miał zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w pewne cudowne miejsce w Polsce, ale o tym po godzinie 18.

0: Anita Lipnicka i historia jednej miłości, takich historii muzycznych po godzinie 18 na pewno nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie bardzo blisko Radia Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
1: Autopromocja.
5: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
11: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
12: Czy da się zobaczyć zabytki Dolnego Śląska w czasie jednego spaceru? Da się! W Kowarach czeka atrakcja, gdzie w jednym miejscu zobaczysz ponad 90 miniatur. Idealne miejsce na rodzinny wypad i spokojne zwiedzanie. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach. W jednym miejscu poznasz ponad 90 zabytków Dolnego Śląska, a po zwiedzaniu odpoczniesz w kawiarni. Park miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach serdecznie zaprasza. www.park-miniatur.com.
5: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Reklama.
0: 18 na zegarach, to jest idealny moment na to, żeby rozpocząć wieczór ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
13: Sport w 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13:00 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Berlin, region Rhin-Ruhr z Kolonią oraz Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego zgłosi do MKOL, zapadnie we wrześniu. Wcześniej Hamburg wycofał swój wniosek po negatywnym referendum mieszkańców.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
0: Wieczór i noc pogodne i to w całym kraju. Jutro przelotne opady deszczu i burze w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Także zagrzmi w okolicach Zielonej Góry. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najchłodniej w Mielnie, 17 stopni, najcieplej w okolicach Katowic i Wrocławia. Tam termometry pokażą nawet do 24.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Ladies and gentlemen, jak co piątek zaczynamy po królewsku ten wieczór ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No moc tych największych kawałków lat 80. i 90. dopiero przed nami. Będą prezenty, o nich opowiem wam już za kilka minut. A na dobry początek Sting i Przyjaciele, czyli formacja The Police. Zaczynamy.

Ale wciąga ten numer. Mike Oldfield i Maggie Reilly w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 9 minut po godzinie 18. No i zaczynamy od niespodzianek dla Was. Cały dzień. Teraz macie szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak, która zagra w miejscowości Ruchna koło Siedlec 16 lipca. Musicie mnie przekonać, że to właśnie do Was powinno trafić to podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie. No, czasu macie jeszcze sporo, bo finał u nas przed 19. 22, 4, 4 i 3-0. Przekonajcie mnie, że to właśnie do Was mam trafić. Ma trafić to zaproszenie. Może macie jakieś urodziny albo chcecie komuś zrobić wielki prezent i wielką przyjemność, żeby z daną osobą wybrać się na koncert Beaty Kozidrak, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0. Tak jak wspomniałem, finał u nas za mniej więcej dwa kwadranse. No a teraz artysta, który pojawi się jeszcze w tym roku w Polsce, to Tom Jones.

0: Tak, właśnie w piątkowy wieczór pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To Hadaway, który ostatnio po 21 latach wydał swój kolejny krążek zatytułowany The Sun, a już za niespełna 2 tygodnie wyrusza w letnią trasę koncertową po Europie. To już prawie 17 minut po godzinie 18, a my z naszymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej uwielbiamy wspomnienia, uwielbiamy wracać do czasów, kiedy zaczynały swoją wielką muzyczną karierę. Niedawno miałem wielką przyjemność porozmawiania z Anią Wyszkoni. Rozmawialiśmy o Międzyzdrojach. 8 lipca 2019 roku podczas 24. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach pojawiła się ta pamiątkowa płyta z odlewem jej dłoni. Zapytałem ją, jak po latach pamięta tamto wydarzenie.
1: To są oczywiście ogromne emocje i to jest wyróżnienie, ale przyznaję, że nie należę do osób, które lubią rozpamiętywać i żyć tymi symbolami, bo to mimo wszystko są tylko symbole. Ja chcę przede wszystkim pozostawić po sobie dorobek artystyczny, bo ta gwiazda w Opolu, myślę, nie będzie nic znaczyć, jeśli nie będzie wartościowych piosenek, więc myślę, że to idzie trochę w parze, a nawet te piosenki są ważniejsze. To jest na pewno fajne uczucie, ale wiesz, ja nie siedzę na kanapie w domu i nie podziwiam moich złotych i platynowych płyt i nie żyję tym, co było. Idę do przodu, ciągle stawiam sobie nowe cele, nowe wyzwania i się nie poddaję na tej mojej drodze, a wręcz przyspieszam tempo.
0: To tyle wspomnień, chociaż od nich nie uciekniemy. Teraz piosenka, która podobno została napisana specjalnie dla Amerykanów. Redbox i For America. We'll be right back.

0: pamięci.
1: Wielki nieobecny Stanisław Sojka i cud niepamięci w Radiu Złote Przeboje. 25 minut po godzinie 18, a ja cały czas czekam na wasze telefony pod 22 44 30. Obok mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w miejscowości Ruchna koło Siedlec. 16 dzień lipca zagra tam w folwarku Ruchenka. Zatem gorąco was zapraszam na ten koncert. No a ja z wielką przyjemnością jeszcze przed 19 komuś wręczę to jedno podwójne zaproszenie. Można już sobie plany robić na wakacje, wybrać się właśnie tam na koncert. 22 44 30. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was ma trafić to jedno podwójne zaproszenie. Finał jeszcze przed 19, zatem dzwońcie 22 44 30.

0: promocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
4: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
10: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
11: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
12: Wciąż sporo utrudnień na drogach. Uważajcie, bo IMGW ostrzega też przed burzami, szczególnie we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, a to może znacząco wpłynąć na warunki na drogach. Utrudnienie wciąż na A1 między węzłem Kamińsk w kierunku Gdańska. Zablokowany jest zjazd Kamińsk. Utrudnienie też na 46 w województwie śląskim. W obu kierunkach jazdy wprowadzony jest ruch wahadłowy między odcinkiem Kochanowice i Herby.
1: Radio Złote Przeboje 106 i

0: Karierę w showbiznesie zaczynała jako modelka, a później została słynną piosenkarką. Słuchajcie, w szczytowym momencie popularności ubezpieczyła nawet swój biust na kwotę, uwaga, 1 000 000 funtów. Samantha Fox w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje. Za 23 minuty będzie 18, a my z naszymi gwiazdami od czasu do czasu wspominamy, pytamy ich także o to, skąd wzięła się nazwa danego zespołu. Niedawno miałem przyjemność porozmawiania z zespołem Mysłowic, no i zapytałem ich, skąd wzięła się właśnie taka nazwa. No i chłopaki odpowiedzieli, że stąd.
1: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam, kto to był wtedy, chyba Józek, tak?
2: Józek,
1: sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy i wymyśleliśmy, Józek albo Lala powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę, a Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Mysłowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Opcję, przez V, przeczytaj sobie. Otwórz oczy.
0: To my teraz otwieramy uszy i delektujemy się tymi cudownymi dźwiękami zespołu Mysłowic przez V. Sprzedawcy marzeń już teraz w Radio Złote Przeboje. No tak wam gramy w ten długi czerwcowy weekend w Radio Złote Przeboje.

0: Zawsze, kiedy słyszę ten numer, to mam ochotę się przytulić do tej piosenki. Szadę prosto dla was z lat 80. w radiu Złote Przeboje. Aż się zakręciłem na punkcie tej piosenki. Za 14 minut będzie godzina 19, 16 dzień lipca. To jest czas, kiedy Beata Kozidrak pojawi się w folwarku u Ruchenka w miejscowości Ruchna koło Siedlec. No i tam, jak znam życie, to zagra kapitalny koncert. No i jedno podwójne zaproszenie na ten koncert właśnie trzymam w dłoniach. 22, 4, 4 i 3 zaraz dzwoniliście i przekonaliście mnie o tym, że to właśnie do Pawła trafi podwójne zaproszenie. Paweł jest razem z nami. Dobry wieczór, Pawle.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Pawle, ty się nagrałeś i powiedziałeś, że chciałbyś zrobić wielką przyjemność twojej żonie, bo ona jest wielką fanką Bajmu i Beaty Kozidrak, ale jest za granicą i bardzo ciężko pracuje. Pomaga jako babcia w opiece nad wnukami. Czy się wszystko zgadza, powiedz?
1: Tak, zgadza się perfekt.
0: Zgadza się perfekt. A ta zagranica to jaka to, jakie to państwo, powiedz?
1: Turcja.
0: Turcja, o, no to...
1: Także przyjemne spożyteczne.
0: Przyjemne spożyteczne. Jeśli mi jeszcze powiesz, że gdzieś tam ma blisko do morza, no to ma
1: bardzo
0: prawdziwe
1: blisko.
0: Wakacje. No.
1: Zapraszam kiedyś na grilla.
0: Dobrze, padniemy, jak będziemy mieli tylko samolot do dyspozycji prywatny. Słuchaj, no to w takim razie, drogi Pawle, to po naszej rozmowie możesz śmiało zadzwonić do żony i powiedzieć jej, żeby już przypominała sobie teksty tych kultowych piosenek Bajmu i Beaty Kozidrak, bo będzie razem z tobą pewnie na koncercie mogła zanucić.
1: Bardzo dziękuję. Ucieszy się na pewno.
0: No to te brawa są również dla niej, że jest wielką fanką Beaty Kozidrak, że pracuje, a mąż taki dobry, że zadzwonił do radia.
1: A mąż się obija.
0: Obija się, dobra. W takim razie, Paweł, to przyjemności życzę. Trzymaj się i fantastycznego
1: dziękuję,
0: weekendu również.
1: Pozdrawiam wszystkich z anteny.
0: Pozdrawiamy dziękuję. Również ciebie bardzo gorąco, a bilety i niespodzianki na pewno jeszcze pojawią się w Radiu Złote Przeboje. Bądźcie razem z nami na teraz OMD.

0: Tak, jest moc w tych kawałkach lat 90. zespołu Queen. You Don't Fool Me w radiu. Złote przeboje, takich gwiazd muzyki na pewno po godzinie 19 nie zabraknie, tuż po najświeższych informacjach sportowych. Zatem koniecznie zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
8: Mamo, a kto to Pipi?
7: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
9: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
8: To może pójdziemy?
7: Już idziemy.
9: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
13: Reklama. Piątkowy wieczór spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 19:00. Przed nami już teraz informacje sportowe.
14: Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aleksander Zwieriew zagrał tytuł w Paryżu, rozstawiony z dwójką Niemiec, pokonał dziś Czecha Jakuba Mężika 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zwieriew był już w finale French Open 2 lata temu, ale przegrał wtedy z Carlosem Alcarazem. Jego rywalem w niedzielę będzie Włoch Flavio Cobolli, który walkowerem awansował do wielkiego finału, bo Matteo Arnaldi z powodu wirusa wycofał się z rywalizacji. A w finale kobiecego turnieju zagra oczywiście Maja Chwalińska, rywalką naszej wspaniałej Polki będzie jutro o 15:00 Mira Andrzejewa. 3 mecze i 3 zwycięstwo. Polskie siatkarki są wciąż niepokonane w Lidze Narodów. W Nankinie biało-czerwone wygrały dziś Serbią 3-2.
14: Pogoda.
13: Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro przelotne opady w okolicach Zielonej Góry, Koszalina i Gdańska, gdzie może również zagrzmieć. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jutro w Mielnie 17 stopni, najcieplej w okolicach Katowic, Wrocławia i Poznania. Tam termometry pokażą nawet do 24. To już minuta po godzinie 19:00. Jeśli nie macie żadnych planów na piątkowy wieczór, no to z wielką radością i przyjemnością zapraszam Was na kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut z Magdaleną Wójcik z zespołu Goja porozmawiamy o sztucznej inteligencji. A na dobry początek Kombi i słodkiego, miłego życia.

0: Rok 1997 na szczytach list przebojów, no zdecydowanie należał do niej australijska gwiazda Natalie Imbruglia, jej Torn w radiu Złote Przeboje. Gwiazda już niebawem szykuje takie krótkie tournée po Europie. 9 minut po godzinie 19 to teraz temat jak najbardziej na czasie, czyli sztuczna inteligencja, gdzie tylko możemy to pytanie zadajemy naszym gwiazdom. Ostatnio zadałem pytanie Magdalenie Wójcik z zespołu Goja. Zapytałem ją, jak ona reaguje na tą sztuczną inteligencję, no i co o niej tak naprawdę sądzi.
1: Teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie.
0: No dokładnie tak. Macie 100% pewność, że słuchając Radia Złote Przeboje, nie gramy wam kawałków stworzonych przez sztuczną inteligencję. No choćby ten kawałek. To był rok 77. Kto by wtedy myślał o sztucznej inteligencji? Dajcie spokój. Teraz Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje.

0: To gwiazda, która ostatnio lubi zaskakiwać swoje dzieci bardzo drogimi prezentami. To Madonna w radiu Złote Przeboje, 16 minut po godzinie 19, a my z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać i uwielbiamy opowiadać także o wpadkach, które czasami zdarzają się na koncertach. O jednej takiej wpadce niedawno opowiedziała nam Beata Kozidrak.
1: Kiedyś w Sopocie wyszliśmy i był taki brum po prostu z głośników, że nie było słychać mojego głosu. I wiesz, i nagle świadomość, czy mam po prostu przeprosić ludzi zejść, bo ci w amfiteatrze słyszeli to, ale okazało się, że w telewizor nie było okej. Podjęłam słuszną w sumie decyzję. Śpiewałam dalej. I zeszłam ze sceny tak zdenerwowana, ale okazało się, że w telewizji było okej, tylko ci ludzie niestety nie mieli komfortu.
0: Zapomniałem jeszcze dopytać, ale to może przy okazji zrobię, Beaty Kozidrak, czy to może było między innymi przy tej piosence Biała Armia i Bajm już teraz w radiu Złote Przeboje.

Trudno się oderwać od takich cudownych złotych przebojów. Craig David, 25 minut po godzinie 19, a już za moment razem z Januszem Panasewiczem będziemy wspominać pewien koncert, po którym trzeba było prawie pół domu kultury przemeblować. Szczegóły już za moment, zatem zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda?
7: No.
8: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
14: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie.
16: Komar. Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl

0: na co komu dzisiaj zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Są takie koncerty, które zespoły pamiętają do dziś. No i niedawno Janusz Panasewicz właśnie z zespołu Lady Punk opowiedział mi o takim pewnym koncercie, który miał miejsce w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala. I mówimy: no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi: właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Straszyłem ich: zaproszę Lady Punk. No to se zapraszaj, zaproszę Lady Punk. Nie chcieli mu remontować i remont miał jakby za free.
0: No to tyle tych cudownych wspomnień koncertowych. To teraz pora na wielkiego muzyka, który był razem z zespołem Bee Gees, czyli o jednego z braci Gibb, równie bardzo utalentowanego, który również chciał od czasu do czasu wyskoczyć z zespołu, no i zrobić coś solowego. No i udało mu się choćby ten wielki przebój. To Robin Gibb.

0: To gwiazda, która na początku lat 80. była siłą napędową brytyjskiego duetu Jezu, to Alison moje w radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. Teraz pora na zespół, który na polskiej scenie obecny jest od lat 90. A mowa o grupie Big Day. No doskonale ich pamiętacie z takiej piosenki jak choćby W dzień gorącego lata. Niedawno zapytałem ich, z czego tak naprawdę są dumni po tylu latach. Odpowiedź mnie trochę zaskoczyła.
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest, z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten W dzień gorącego lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce, czy gdziekolwiek. No, jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar i tak sobie liczyłem, że o kurczę, tą piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, że jest.
0: To na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje. Po godzinie 20 z Anitą Lipnicką zabierzemy was na pewną grecką wyspę. Zatem koniecznie zostańcie z nami, a my od polskiej muzyki nie uciekamy. O nie, kochamy ją na tak mocno, że możemy ją grać wam bez końca. To Mafia, Imię Deszczu, 97 rok.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
9: taniej masz. Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama. Weekendowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 20. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut razem z Anitą Lipnicką wybierzemy się w podróż do Grecji, a z Grzegorzem Skawińskim i Wandą Kwietniewską z zespołu Wanda i Banda wspominać będziemy cudowne lata 80. Zatem koniecznie zostańcie razem z nami, a na dobry wieczór już teraz czerwone gitary i ciągle pada.

0: Ktoś kiedyś napisał o jego muzyce, że pozwala oderwać się na moment od ziemi. To JK, czyli Jamiroquai w radiu Złote Przeboje. No a teraz zapraszam Was na cudowną podróż śladami Leonarda Cohena, na którą zabierze nas Anita Lipnicka, artystka, która do dziś kocha jego muzykę. No i w taką podróż na wyspę Hydra wybrała się kilka lat temu.
1: Na pewno była to bardzo ważna podróż dla mnie. Faktem, że dotarłam na tę wyspę, w czasie kiedy ona była zupełnie nieznana polskim turystom takim zapalnikiem do tego wypadu, też dość spontanicznego, mimo że wtedy już miałam dziecko i w teorii nie powinnam sobie pozwalać na takie wyjazdy, a na tydzień zniknęłam z domu, tropić ślady Cohena po przeczytaniu jego cudownej biografii i dowiedziałam się, że on spędził na tej wyspie wiele lat, że tam powstawały piosenki, które znam z jego płyt i kocham całym sercem. Byłam zaintrygowana, co ten człowiek zobaczył w tym miejscu i zdecydowanie poczułam, co zobaczył i ta wyspa była magiczna o tyle i pozostała nią do dziś dnia, bo tam nie ma w ogóle ruchu ulicznego, nie ma samochodów, nie ma nawet motocykli, tam jest zakaz ruchu. Nie ma gdzie, nie ma dróg. Można się jedynie poruszać piechotą bądź przy użyciu osiołka. Niektórzy mają konie, ale to są wyjątki. I dlatego ta wyspa zachowała swój charakter nienaruszony i swoje piękno do dziś dnia, tylko teraz jest tam mnóstwo turystów, bo przez lata ostatnie bywałam na tej wyspie. Co więcej, wzięłam ślub na niej nawet, na plaży jednej z hydryjskich plaż.
0: To po takiej podróży po wyspie Hydra w Grecji proponuję teraz trochę się zrelaksować przy dźwiękach tego oto wielkiego przeboju z lat 80. To Alphaville, no i piosenka, przy której na pewno poczujemy się przynajmniej o 20 lat młodsi. Forever Young.

0: Nieźle zakręcony numer. To Chumba Wamba w Radiu Złote Przeboje. Już teraz będziemy razem z Grzegorzem Skawińskim wspominać pierwszy wyjazd zespołu Kombi na koncerty za ocean.
1: To był 87 rok. No, pojechaliśmy do Ameryki. No, to była jakaś bajka generalnie. Choć oczywiście i tak trzeba było ten wizerunek Stanów Zjednoczonych troszkę też wyprostować, bo nie wszystko jest tam takie kolorowe i barwne i bajkowe, jak się wydaje. No ale generalnie to był jednak, przeżyłem kulturowy przede wszystkim szok, niesamowitą przygodę, tym bardziej, że pierwszy nasz wyjazd trwał prawie pół roku, byliśmy za wielką wodą. Tak się złożyło, że graliśmy i trasę, później graliśmy w różnych klubach polonijnych i się to jakoś tak wyciągnęło. Także mogliśmy od razu taką sporą dawkę tego zachodu tak zwanego dostać w ogóle gdzieś tam. No, na pewno było to szokujące. Pamiętam, że przede wszystkim była wtedy ogromna różnica. Te pieniądze, które tam zarobiliśmy, pozwoliły mi na to, żeby, nie wiem, wykończyć, umeblować mieszkanie, które wtedy gdzieś tam kupiłem. Pamiętam, że sobie kupiłem telewizor Sony wtedy. To był ogromny luksus, w ogóle niesamowity. I parę jakichś tam drobiazgów. Oczywiście wiadomo, gitary, instrumenty. Ale przede wszystkim to najważniejszą rzeczą było dla mnie osobiście to, że zetknąłem się jednak tam z muzykami, z muzyką, która tam była, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. To zmieniło kompletnie moje podejście w ogóle do muzyki, szczególnie do grania na gitarze. Więc sporo się dowiedziałem, no i zacząłem w tym kierunku gdzieś tam dążyć. I właściwie od tego momentu zaczął się jakiś pomysł na tak zwaną karierę solową wtedy. Czyli opuściliśmy niedługo potem Kombi przez jedno i ja i Waldek w celu, żeby wygrać generalnie troszkę inną, mocniejszą muzykę. A to się zaczęło właśnie wtedy w Ameryce, gdzieś ta nasza rebelia.
0: To teraz nie do Stanów Zjednoczonych, ale do Austrii was zabieram i do miasta, w którym podobno zjemy najsmaczniejszy tort Zachera. No i w którym to mieście urodził się ten artysta. Przed wami Falco.

0: Och, to była słynna dumka na dwa serca Edyta Górniak-Mietek, Szcześniak w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut razem z Wandą Kwietniewską wspominać będziemy lata 80. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie to nie czas na nudę.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.

0: Kurczaczka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Byli krótko na rynku muzycznym, ale nieźle zamieszali na szczytach listy przebojów, jeśli chodzi o ich wielkie kompozycje. Mowa o tym zespole to Faniak Cannibals w radiu Złote Przeboje. A my wieczorową porą z naszymi gwiazdami wspominamy lata 80., kiedy to naprawdę większość polskich muzyków miała pod górę, jeśli chodzi o cenzurę. No i niedawno miałem tą wielką przyjemność porozmawiania z liderką zespołu Wanda i Banda Wandą Kwietniewską. Ona po latach wspomina tak ten czas.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem, czy piosenka Mamy Czas, gorzka, piosenka mówiąca o właśnie jak smutno jest żyć w komunie i tak dalej. Tyle tylko, że zawsze te teksty moje były tak zawoalowane, że głąby siedzące w tej cenzurze jakby nie znajdowały tam, gdzie powinni się czegoś dopatrzyć, to myśmy kładli te, bo te teksty wszystkie były cenzurowane. Ja byłam w szoku, że to wszystko przechodzi i że nie ma problemu. Natomiast mamy w repertuarze taką piosenkę Kochaj mnie, kochaj. Ona ma taki oficjalny tytuł Kochaj mnie, miły. Kochaj mnie, kochaj. To chyba Złote Przeboje też grywają tę piosenkę czasem. I tam jest fragment tekstu Czynne całą dobę biuro z telefonem. Rzadko kiedy, które długo śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy, w 86 roku, było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzył. Czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. I ta piosenka została zahamowana. My nie mogliśmy tego zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone, ona w końcu została puszczona na anten. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę.
0: Z Wandą Kwietniewską o latach 80. to moglibyśmy spokojnie rozmawiać do rana. A w Radiu Złote Przeboje teraz idealny kawałek na ten piątkowy wieczór, który mam nadzieję sprawi, że na waszej twarzy pojawią się rumieńce. To Las Ketchup.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2020.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie. Czas na kulturę i sztukę w Radiu Złote Przeboje na 106,2 FM. Codziennie od poniedziałku do piątku rozmawiamy o tym, jak spędzić wolne chwile w mieście, jego okolicach. No i jak zwykle o tej porze mam dla Was kilka kolejnych propozycji. Będzie muzycznie, będzie edukacyjnie i turystycznie. Zaczynamy program Co jest grane w Jeleniej Górze. Zapraszam, zostańcie z nami.
7: Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: Nie wiem jak wy, ale ja szkolnych lekcji historii nie wspominam z jakimś specjalnym rozrzewnieniem czy tęsknotą. Jako młody człowiek definiujący się już jako humanista całkiem dobrze sobie z tą materią radziłem, no ale uczenie się na pamięć dat bitew, wojen czy wkuwanie na blachę innych faktów bywało nużące. Jeszcze mniej pozytywnych emocji towarzyszy mi na wspomnienie zmagań z takimi przedmiotami jak chemia czy fizyka, no bo to nigdy nie były moje mocne strony, to się nie zmieniło i wówczas kwalifikowało się to już jako walka o przetrwanie. Jeśli podzielacie moje uczucia w nawiązaniu do tych szkolnych przedmiotów, ale chcielibyście je odczarować, albo też sprawić, by wasze pociechy na przykład bardziej je polubiły, no to mamy na to w Jeleniej Górze świetną receptę. Pod wzgórzem Kościuszki mieszczą się Jeleniogórskie Bramy Czasu, czyli największe podziemia w Karkonoszach, gdzie oprócz trasy historycznej, dzięki której wybierzecie się w kilkusetletnią podróż w głąb Dolnego Śląska i Kotliny Jeleniogórskiej, odwiedzicie też centrum nauki i tam właśnie można spotkać szalonego naukowca, który z pewnością nie przypomina szkolnego nauczyciela. Do odbycia tej podziemnej podróży zachęca Rafał Lipka.
7: Czas wolny w Jeleniej Górze.
8: Time Gates, Jeleniogórskie Bramy Czasu, jedna z ciekawszych, bo bardziej nietypowych atrakcji w naszym mieście i regionie. Co za tą nazwą się kryje?
9: Przede wszystkim za tą nazwą kryją się podziemia pod wzgórzem Kościuszki, czyli taka długa, 1,5-kilometrowa podziemna trasa turystyczna, gdzie opowiadamy o historii regionu, ale nie tylko. Dlatego, że w wydzielonej części obiektu mamy takie tak zwane Karkonoskie Centrum Nauki, w którym pokazujemy, że ta nauka nie jest trudna, nie jest nudna, może być ciekawa, może być interesująca dla wszystkich, dla dużych i dla tych mniejszych.
8: Bardzo często jest tak, że podziemia przyciągają przede wszystkim miłośników historii, szczególnie te, które z przeszłością konkretnego regionu są związane. Tak jest w waszym wypadku. Tutaj poznać możemy Dolny Śląsk, poznać możemy też Jelenią Górę. W jakim zakresie?
9: Historia Dolnego Śląska jest bardzo skomplikowana, jednocześnie bardzo ciekawa i my podróżując przez nasze bramy czasu staramy się ją opowiedzieć, no praktycznie cofając się 900 lat wstecz, opowiedzieć o różnych aspektach tej historii, czasami trudnej, czasami troszkę łatwiejszej i troszkę delikatnej. Myślę, że będzie to o tyle ciekawe zarówno dla miłośników tutaj miejscowych, tak, historii regionu, jak i dla osób, które nasz region odwiedzają, no, żeby zapoznać się ze specyfiką tego miejsca. miejsca.
8: Czy startując z tą atrakcją mieliście jakiś konkretny plan całości, zamknięcia tych korytarzy w konkretnych tematach, czy to jest taka idea, która się rozwija, która ewoluuje?
9: Tak, jak każda idea ewoluuje u nas również. Od momentu powstania 6 lat temu trasy turystycznej, no ten obiekt się rozwinął i zarówno trasa historyczna, jak i tutaj Centrum Nauki, no zdecydowanie z każdym rokiem no dostaje nowych eksponatów, czy mamy nowe przystanki, o których możemy opowiadać.
8: Powiedzmy może o samym obiekcie. Oczywiście on ma bardzo długą historię i różne perypetie swojego losu, natomiast no dzisiaj możemy odwiedzać go jako obiekt i atrakcję turystyczną. Co mamy do dyspozycji?
9: Fascynujące jest to, że zarówno jak sama historia Dolnego Śląska jest ciekawa, zawiła i skomplikowana, tak i historia tego obiektu jest dość ciekawa, bo mamy część taką, która jest blisko 200-letnia, najstarsza, bardzo wysoka, bardzo imponująca, jak i część, która powstawała później, no i również na różne cele była zaadaptowana. Na dzień dzisiejszy dostępne jest 1500 metrów podziemnej trasy turystycznej, gdzie przez około 45 minut, no do godzinki, opowiadamy właśnie o tych różnych perypetiach, jeśli chodzi o historię Dolnego Śląska. Zapraszamy też, jeżeli dla kogoś to jest mało, na takie zwiedzanie wieczorne, zwiedzanie w zupełnej ciemności, no może nie w zupełnej ciemności, bo drogę będą wam oświetlały lampy naftowe, no i wtedy troszkę więcej tych historii, trochę bardziej szczegółowo, no i trochę trzeba się przygotować na dłuższy pobyt tutaj w podziemiach. Oprócz tego mamy dostępne Centrum Nauki, gdzie w trzech pomieszczeniach no, przekazujemy wam takie informacje związane z chemią, fizyką, trochę muzyki, trochę geologii. Wszystko w taki bardzo przystępny sposób dla dorosłych i dla dzieci, myślę, również interesująca opcja.
8: Jeśli chodzi o tę część historyczną, to czy możemy zdradzić, jakie wątki się pojawiają? Zawsze, jeśli chodzi o radio, mówi się, że ma ten przywilej, że nie ma kamery, więc obraz tutaj odpada i nie zdradzimy, jak to wygląda i co się dzieje. No ale mówiąc też o atrakcjach, no trzeba podejść do tego tak, żeby zachęcić, a nie zdradzić. Natomiast jeśli chodzi o jakieś ciekawe miejsca czy etapy w historii, no to czego się spodziewać?
9: Przekraczając nasze bramy czasu, cofamy się zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Poruszamy się właściwie od zachodu na wschód Dolnego Śląska. No i cofamy się nawet 900 lat wstecz. Opowiadamy o historiach takich typowych, podręcznikowych, takich, które się wydarzyły, które wiemy i które są udokumentowane, ale też oczywiście opowiadamy o legendach regionalnych, no bo to też jest tożsamość regionu.
8: Oczywistym jest fakt, że to jest atrakcja dla tych, którzy przyjeżdżają na Dolny Śląsk, który ten Dolny Śląsk i nasz region chcą poznać. A jak odbierane są bramy czasu przez mieszkańców? Czy to jest oczywista atrakcja dla nich, czy nie do końca? Czy są ludzie, którzy wychodzą z założenia, już wszystko wiem, co ja tam będę szukał?
9: Ja zachęcam, żeby nas odwiedzali również mieszkańcy, bo wydaje mi się, że jest to na tyle ciekawe miejsce i na tyle ciekawe tematy, które poruszamy, no, że warto byłoby je poznać tak naprawdę przez wszystkich, no i wyrobić sobie opinię o tym, jak to tutaj wygląda, poznać ogrom tak naprawdę tego obiektu, bo nie każdy, nawet mieszkaniec, wyobraża sobie, jak duży jest to obiekt i ile tutaj ciekawych rzeczy się znajduje.
8: Jeśli więc wpadamy na pomysł, że na przykład mamy wolny weekend albo wolne popołudnie i szukamy takich form zorganizowania sobie czasu rodzinnie bądź też indywidualnie, no i wpadamy na pomysł, dobra, no to wybór pada właśnie na bramę czasu. Jak się przygotować do takiego spaceru, takiej wycieczki, jak on wygląda?
9: Przede wszystkim ubrać się ciepło, dlatego że mamy tutaj specyficzne warunki, jesteśmy pod ziemiami, a skoro jesteśmy pod ziemiami, to zawsze będzie chłodno i zawsze będzie wilgotno. Trasa jest płaska, więc tutaj nie ma specjalnych kłopotów w postaci brodzenia w wodzie czy przeciskania się przez jakieś szczeliny. Ona jest dość wysoka, natomiast ubrać się jednak mimo wszystko będzie trzeba, niezależnie od tego, jaka to będzie pora roku, czy to będzie zima, czy będzie lato. U nas będzie chłodno, około 7-8 stopni, także no, zachęcamy, żeby zabrać coś ze sobą.
8: I wygodne buty chyba.
9: No wygodne buty to są potrzebne wszędzie. Czy pójdziecie w góry, czy do podziemi, no jednak zachęcamy, żeby te buty były wygodne. Może niekoniecznie japonki, czy jakieś klapeczki, ale na pewno bardziej komfortowo będzie w pełnym obuwiu.
8: Ja dopytuję, bo to są oczywiste rzeczy, ale czasem w kontekście spacerów górskich to wcale nie jest takie oczywiste i te japonki na szlaku się pojawiają, więc myślę, że tutaj też warto wziąć to pod uwagę. A jak z czasem? Ile powinniśmy zaplanować na taką wycieczkę?
9: No ja zachęcam, żeby zaplanować sobie minimum 2 godziny. Godzinę pobytu w Centrum Nauki, gdzie poeksperymentujemy troszkę z ciekłym azotem, metanem i wodorem, i to na was, dosłownie, bo nasz szalony naukowiec nie byłby szalonym, gdyby nie lubił eksperymentów na ludziach. A kolejna godzina to jest zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej, czyli trasy historycznej, gdzie to o tym Dolnym Śląsku szerzej Wam opowiemy.
8: Time Gates, czyli bramę czasu, znajdziecie w Jeleniej Górze przy ulicy Chełmońskiego 3, podziemia pod wzgórzem Kościuszki. Tam zapraszał Rafał Lipka.
7: Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: A teraz czas na muzykę i propozycje dla tych, którzy chcieliby zgłębić tajniki muzyki klasycznej. Świetną ku temu okazją jest uczestnictwo w spotkaniach Klubu Melomana. Skupią przede wszystkim osoby zainteresowane systematycznym udziałem w koncertach organizowanych w Filharmonii Dolnośląskiej, no ale zaprasza także tych, którzy są dopiero na początku tej muzycznej drogi. O jeleniogórskim Klubie Melomana miałem przyjemność porozmawiać z jego współtwórczynią Aleksandrą Kaczmarek.
7: Jeleniogórzanie z pasją.
10: Proszę pana, my mamy bardzo bogatą działalność. To nie tylko są spotkania z naszą dyrekcją, która informuje nas o różnych planach, poczynaniach, my znów swoje życzenia przekazujemy, ale również, tak jak pan dyrektor wspomniał, spotykamy się z artystami koncertującymi w Filharmonii Dolnośląskiej. Z niektórymi to nawet nawiązały się bardzo fajne przyjaźnie, na przykład Krzysztof Jakowicz, który uważa się za naszego prawie członka naszego klubu. Również mamy spotkania z koncertmistrzami naszej orkiestry, którzy wprowadzają nas w tajniki swoich instrumentów i to są bardzo kształcące. Mamy informacje na takich spotkaniach o życiu kompozytorów, wykonawców. Mamy również, był taki cykl, że koncerty w literaturze i na przykład koncerty w Panu Tadeuszu były prezentowane. Mamy również aforyzmy w muzyce, były też przedstawiane. Ci, którzy z nami się spotykają, koncertujący tutaj, zazdroszczą Filharmonii Dolnośląskiej, że taki klub melomana w ogóle istnieje. Także tutaj jest obopólna korzyść dla solistów i dla nas. My ich poznajemy osobiście, a oni poznają też, kto ich słucha, opinie i wrażenia.
8: Bardzo ciekawi mnie, jak liczne jest to dzisiaj grono, no bo tak, patrząc na frekwencję, jeśli chodzi o koncerty w Filharmonii, no to tutaj narzekać nie możemy. Ale pytanie, jak duże jest to grono, które sięga troszkę głębiej, które jednak tę muzykę poznaje troszkę intensywniej w ramach tych spotkań?
10: Na początku było nas 43 osoby. Na przestrzeni 41 lat pozostało nas przy życiu niestety jakieś tylko 10%. Reszta ludzi zmarła, ale przybywają nowi członkowie. W tej chwili jest 52.
8: Jakie jest to grono? Nie tylko liczebności, powiedzmy, bo też zastanawiam mnie, kto dzisiaj tworzy klub Melomana. Domyślam się, że no znaczna część to znawcy, koneserzy muzyki klasycznej, poważnej i nie tylko. Ale kto jeszcze?
10: A więc wśród członków dużo jest prawników, lekarzy, nauczycieli, no jednak tej inteligencji.
8: A jak z młodzieżą? Pojawia się, no bo jednak nie ma co ukrywać, czas robi swoje, troszkę zmienia się podejście do muzyki. No myślę, że tych 30, 40, 50 lat temu muzyka klasyczna, nie chcę mówić, że była powszechniejsza, ale no, zmiana pokoleniowa miała to do siebie, że jednak tym pokoleniom, które tworzyły Klub Melomana wówczas, zapewne była ona troszkę bliższa niż dzisiaj. No właśnie, jak to wygląda z perspektywy wieku młodszych osób, czy one się pojawiają, czy jest zainteresowanie?
10: No generalnie to Klub Melomana skupia już dojrzałych ludzi, którzy mają już jak określone pojęcie o muzyce, ale zapraszamy również młodzież, która prezentuje swoje, na przykład młodzież koncertująca, bądź grająca w jakimś zespole, zapraszamy. Natomiast stricte jako członkowie to jeszcze młodzieży takowej nie mamy. Najmłodszy chyba 40 lat u nas ma najmłodsza osoba jednak.
8: Mam nadzieję, że nasi słuchacze tej wyjątkowej atmosfery będą mogli zaznać. Pytanie więc, czy zapraszamy? Czy to jest tak, że Klub Melomana jest otwarty na nowe osoby?
10: Klub Melomana jest otwarty na nowe osoby. Naszym klubem interesują się również osoby z zagranicy, którym bardzo się to podobało i mamy już jednego pewnego członka, profesora z Niemiec, także każdy może do nas przyjść, przystąpić.
8: Myślę, że dzisiaj możemy też trafiać do tych, którzy być może tę muzykę chcieliby poznać, być może chcieliby o niej porozmawiać, poszerzyć swoje horyzonty, ale mogą poczuć się troszkę przytłoczeni Państwa doświadczeniem, dorobkiem artystycznym, osłuchaniem i obeznaniem w muzyce. No jeśli jest ktoś taki, kto dopiero stawia pierwsze kroki, czy Klub Melomana może być takim miejscem dla niego? Czy można to potraktować jako taką platformę edukacyjną?
10: Ależ oczywiście, tak jak wspomniałam, przedstawiamy sylwetki kompozytorów, solistów, oprócz tego jeszcze inne ciekawostki ze świata muzyki, gdzieś tam każdy coś wygrzebie i ma interesującego, oraz przygarniamy bardzo serdecznie takie nowe osoby i zaopiekujemy się, obiecujemy, absolutnie.
7: Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: Mając takie zaproszenie, to nie pozostaje już nic innego, jak tylko korzystać regularnie ze spotkań Klubu Melomana w Filharmonii Dolnośląskiej. Do tego zachęcała jego współtwórczyni Aleksandra Kaczmarek, a ja z Wami się już żegnam. To był ostatni temat w tym odcinku naszego magazynu. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
7: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: Kino, koncert, spektakl teatralny, wycieczka, a może wizyta w muzeum. Możliwości w Jeleniej Górze jest mnóstwo. Co więc wybrać? Gdzie spędzić wolne chwile? W tym właśnie pomagamy Wam w magazynie Co jest grane w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek naszych artystycznych podróży po Kotlinie Jeleniogórskiej.
7: Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: No i właśnie od podróży rozpoczynamy to wydanie, bo przez kilka najbliższych minut będziecie mieli okazję poznać tajemnicze Karkonosze. Pod tym właśnie hasłem kryje się internetowa przestrzeń, dzięki której zaplanujecie interaktywne, rodzinne wycieczki po Karkonoszach i nie tylko. Jak to działa? Wyjaśniła mi Regina Chrześcijańska z Jeleniogórskiego wydawnictwa Adrem.
7: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
11: Teraz to przybrało nazwę Karkonoski Portal Wycieczkowy, bo do

0: ratuje życie, nie ma co ukrywać. Więc jest to taki portal. Nazwa tajemnicze oczywiście miała być też marketingowa, ale odmienność tego miejsca polega na tym, że prowadzimy turystów w miejsca takie trochę jeszcze nieodkryte albo znane, a nieznane z pewnej strony. Takie odkrywamy je trochę na nowo, żeby spojrzeć z innej perspektywy, żeby pójść tam po coś innego i mam nadzieję, że nam się to udaje.
1: Ale zaczynało się od słowa pisanego w formie drukowanej, więc te podróże górskie z przewodnikami na dzień dobry zaczynały się z zeszytem w dłoni.
0: Tak, zeszyt jest jakby taką wyjściową sprawą, bo z jednej strony nie chcieliśmy wydawać przewodnika, bo to byłaby wersja papierowa, trzeba byłoby dużo poczytać, mieć w rękach i chodzić z tym. To jest domena firm typowo turystycznych i wydawnictw typowo turystycznych. Tutaj bardziej chodziło o zastosowanie w życiu, czyli na wycieczce, pewnych zasobów, które mamy na swoich półkach, czyli legend, czyli ciekawostek i opowieści o pewnych miejscach, żeby można było je w tym miejscu, w danym miejscu, jak się jest w terenie, odtworzyć. A zeszyt był po to, żeby te wrażenia przenieść jednak na papier, żeby mając tylko ołówek, można było po powrocie z wycieczki albo na samej wycieczce, nie zawsze pogoda pozwala, ale często jednak można mieć ze sobą w plecaku taki mały zeszycie, w którym się te notatki z wycieczki jednak robi. To mobilizuje do tego, żeby przejść z miejsca w miejsce, żeby coś sprawdzić, zobaczyć, czegoś poszukać. No i to, co robimy na koniec, kiedy taki zeszycik trafia do nas jako uzupełniony, przekazujemy, przesyłamy bądź wręczamy nagrody w postaci upominków, gadżetów, drobiazgów, mapek, książeczek, takich pamiątek, które wiążą się z danym miejscem albo z daną miejscowością, po której są przewodniki. Mamy ich już ponad 30, kolejne są w produkcji, więc jest gdzie chodzić i co zwiedzać.
1: No dobrze, to mamy wersję papierową, mamy też specjalną przestrzeń w internecie, mamy mapę, nawigację. A dla kogo to wszystko?
0: Pomysł powstał tak naprawdę po pandemii, znaczy z dwóch powodów. Po pandemii jakby nabrał kształtu, kiedy zaczęliśmy się tym parać i jak się okazało, że lubimy chodzić w góry samotnie albo rodzinami, grupami i oprócz tej turystyki zbiorowej, grupowej, ta indywidualna też kwitnie. A z drugiej strony przepełnienie pewnych miejsc sprawia, że szukamy nowych tras i nowych miejsc. A drugi powód, który tak naprawdę siedział gdzieś za skórą wiele lat, to oczywiście z doświadczeń własnych, kiedy posiadałam dzieci w takim wieku bardzo zainteresowanym wszystkim i koledzy, czy tam rodzeństwo i kuzynostwo, zwykle to grupa kilku paroletnich dzieciaków zainteresowanych czymś i chcących coś robić. No i nie zawsze był czas na to, żeby im wymyślać jakieś zabawy w podchody, jakieś szukanie skarbu, czy zwiedzanie i samoprowadzanie na lody, czy w konkretne kilka atrakcji po to, żeby poskakali, pobiegali. Skończyło się tym, że tu już byliśmy. I aż się prosiło o coś takiego, żeby było gotowe. No nie było kiedyś, to było kilkanaście lat temu, takich aż ciekawych rzeczy, albo nie było ich aż tyle. Teraz już znamy questy, które są bardzo ciekawą alternatywą i propozycją, kiedy się idzie w pewnym szlakiem, jest zabawa, przygoda, odkrywanie, jest czym się zająć. To w miastach i w wielu takich miejscach, gdzie infrastruktura na to pozwala, natomiast te przewodniki są właśnie tą propozycją, że można bez większego przygotowania wcześniej, bo to też o ten czas chodzi, żeby nie trzeba było sprawdzać, szukać, tylko mieć w ręce coś, co nas poprowadzi od punktu do punktu, opowie o tym miejscu po drodze, można posłuchać legendy, można coś przeczytać, można dowiedzieć się czegoś o przyrodzie, o otoczeniu i to pozwala na nie tylko wędrowanie, ale też poznawanie, zaciekawienie tych dzieciaków.
1: No właśnie o te miejsce chciałem zapytać, bo wiemy już, że tą najważniejszą grupą docelową, choć pewnie nie jedyną, są rodziny z dziećmi. No a jeśli sięgniemy po te przewodniki, po te małe publikacje, jeśli zajrzymy na strony, to gdzie zawędrujemy?
0: Zaczęliśmy od takich, może nie centrów, ale jednak większych miejscowości, bo jest Karpacz, jest Szklarska, Jelenia Góra, Cieplice, Borowice, Staniszów. W tej chwili przygotowywane są wycieczki po Kowarach i Świeradowie. Z tym, że nie jest to główna ulica czy główny trakt. Troszkę prowadzimy w bok, zawsze szlakami turystycznymi, zawsze przejściami takimi, które teoretycznie powinny być do przejścia, chociaż już w kilku przypadkach zdarzyło, że odbieraliśmy informacje, że zagrodzone, że powstał budynek, że nie ma przejścia, że wykupiona działka albo droga.

0: nie ma jak przejść. Wtedy modyfikujemy albo wycofujemy. W przypadku Staniszewa wycofaliśmy całą wycieczkę. Więc tak prowadzimy i no są to miejsca przede wszystkim, może inaczej, może opisy pozwalają na spojrzenie nawet na znane miejsca trochę inaczej. Moja bratowa pojechała do Bukowca, przez który wielokrotnie przejeżdżała. No piękna miejscowość, ładnie się przejeżdża, są ładne zabudowania, coś tam pewnie fajnego jest. Natomiast kiedy wzięli przewodnik, poszli w teren, stanęli pod pewnym drzewem, dlatego że jest takie, a nie inne, czy też czegoś musieli poszukać, zupełnie inaczej to wyglądało i takie odkrycie, wow, tyle razy tam byliśmy. Także chyba też o to trochę chodzi.
1: Zatem korzystajcie z tych nieoczywistych podróży po często dobrze znanych nam zakątkach regionu, a jak robić to z pomocą portalu Tajemnicze Karkonosze, to w naszym programie wyjaśniała Regina Chrześcijańska.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Co czujecie na hasło sztuka współczesna? Jedni poczują ekscytację czy ciekawość, a jeszcze inni dystans, niepewność, być może nawet jakiś rodzaj niepokoju. Reakcje bywają różne, to przecież bardzo indywidualne, ale warto sprawdzać te nasze, osobiste. Warto też konfrontować się ze sztuką, szczególnie tą, którą prezentuje Jeleniogórska Galeria BWA. Do odwiedzania jej, niezależnie od naszego poziomu wiedzy czy też zrozumienia sztuki, zachęca dyrektorka Luiza Laskowska.
2: Do zobaczenia w galerii.
3: Koniecznie, jak tylko widzicie galerię sztuki czy muzeum, czy coś związanego w ogóle z twórczością, to koniecznie trzeba wejść, bo to moim zdaniem troszeczkę się zmieniło. Dzisiaj takie miejsca wydaje mi się, że są bardzo otwarte na widza, na interakcję, a jeżeli widz sobie tego nie życzy, tej interakcji, no to rzeczywiście może sobie sam pokontemplować, ale wszyscy pracownicy galerii, muzeów i artyści bardzo czekamy oczywiście na Państwa, zwłaszcza, nie wiem, no może tak już ogólnie górnolotnie powiem, w tak niespokojnych czasach, kiedy tutaj można rzeczywiście troszeczkę wytchnienia złapać. Ja się zastanawiałam troszeczkę, jak to dzisiaj jest z tą sztuką, czy ona jest nam potrzebna. Był taki moment przed pandemią jeszcze, kiedy wydawało się, że troszeczkę już jest, no można pokusić się o takie słowo spokojniej. Ja to widziałam po ilości gości w galerii, ale też po aukcji dzieł sztuki, gdzie rzeczywiście było bardzo wielu chętnych i ludzie chętnie nabywali dzieła sztuki. Później pandemia, zaostrzenie wojny w Ukrainie, no dzisiaj to już jest w ogóle bardzo dużo napięć i znowu musimy jakby szukać w sobie tej potrzeby do tego, żeby się zachwycać sztuką. Dlatego zawsze jak widzicie wejście do galerii czy do muzeum, to rzeczywiście proszę wejść, bo to jest wytchnienie, to jest inny sposób myślenia, inny sposób widzenia, który pozwala spojrzeć inaczej na rzeczywistość. Bo my się tutaj w każdej galerii i w każdym muzeum mierzymy z wrażliwością artysty. Ale dlatego oni są artystami, bo mają większą wrażliwość. Znaczy, nie chcę tu nikogo urazić. Umieją lepiej swoją wrażliwość przedstawić albo opisać rzeczywistość niż inni. I dlatego warto wchodzić, żeby starać się zrozumieć świat, bo o czym jest sztuka? Sztuka jest o świecie.
1: Tych spojrzeń jest całe mnóstwo, podobnie jak wystaw, podobnie jak wydarzeń w Jeleniogórskiej Galerii BWA. Jeśli więc mielibyśmy powiedzieć, jaką sztukę dziś prezentuje BWA w Jeleniej Górze, to co moglibyśmy powiedzieć?
3: Różnorodną. Myślę, że to należy powiedzieć, chociaż rzeczywiście z mojego wieloletniego już powiedzmy doświadczenia w Galerii BWA, wydaje mi się, że Jeleniogórskie BWA dosyć nieźle wyspecjalizowało się w pokazywaniu tradycyjnej, klasycznej fotografii, która ostatnio, no wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo interesująca, czy zawsze była interesująca, ale jest nią bardzo duże zainteresowanie, oraz komiksu, czyli jakby dwa różne bieguny, szalenie interesujące, w które należy iść. Oczywiście nie zamykamy się tylko na to, po prostu to jest, mamy specjalistów od tego. Joanna Mielech po jednej stronie i Piotr Machłajewski po drugiej stronie, ale oprócz tego oczywiście pokazujemy malarstwo współczesne głównie, rzeźbę, o fotografii już mówiłam. Staramy się pokazywać ceramikę i szkło, chociaż to jest dużo trudniejsze, tutaj wchodzą różne techniczne ograniczenia. Zatem głównie malarstwo, fotografia i komiks. Artystów pokazujemy z naszego terenu. Bardzo o to dbamy, żeby w każdym roku byli artyści lokalni, których mamy w wspaniałych i mamy bardzo wielu, a jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić indywidualnej wystawy, co raczej udaje nam się jednak, to właśnie ta wystawa aukcyjna jest takim pięknym zaproszeniem do prezentowania prac głównie artystów z naszego środowiska. No ale też staramy się, to już wielokrotnie mówiliśmy, pokazywać te topowe nazwiska z samej czołówki, tak żeby nasi widzowie nie czuli oddalenia od tych największych ośrodków kulturowych, artystycznych.
1: Wspomnieliśmy o pracownikach BWA i myślę, że to jest bardzo ważny element, ponieważ ja często miewałem tak, że kiedy zaglądałem do różnych przestrzeni związanych z kulturą i sztuką, to czasem trafiałem na materię zupełnie mi nieznaną i czułem się trochę nieswojo, trochę obco. Myślę, że to jest takie uczucie, które towarzyszy niektórym, jeśli pojawiają się na przykład w galeriach czy muzeach, nie wiedząc, z czym dokładnie mają do czynienia. Bo panuje czasem takie przeświadczenie, że no, jak odbieramy sztukę, to warto być świadomym odbiorcą, warto znać konteksty, mieć wiedzę i tak dalej, i tak dalej. Ale często jej po prostu nie mamy. No i tutaj chyba z pomocą właśnie pracownicy BWA w Jeleniej Górze mogą przyjść.
3: Oczywiście, że mogą. Ja tylko Państwu powiem, że to zagubienie w sztuce współczesnej dotyczy nas wszystkich. Naprawdę możemy czuć się zagubieni, więc pierwsze, co Państwu powiem, zanim dotrę do tego, co Pan mówił, że pracownicy szalenie ważni, to po prostu trzeba interpretować to, podoba mi się lub nie. To jest najważniejsza kategoria. Jeżeli tak, to dlaczego, a jeżeli nie, to też dlaczego. Sztuka ma rezonować, ma rozmawiać, ma do czegoś nas pobudzić albo uspokoić. Jeżeli nie zwrócimy na nią uwagi, to znaczy, że coś tu nie zadziałało. Natomiast pracownicy są szalenie ważni, a nasi pracownicy w BWA to w ogóle perły największe i skarby. I rzeczywiście staramy się wprowadzić widza w kontekst wystawy, w problematykę wystawy. Czasami widzowie wolą sami do tego dojść, no to wtedy dajemy im karteczki z jakimiś tekstami, ale tak, sztuka współczesna często wymaga wytłumaczenia, lekkiego wprowadzenia, ale to wystarczy raptem parę zdań i tak naprawdę widzowie już sami zaczynają opowiadać. Jest to fascynujące.
1: Zaczęliśmy od lokalizacji. Wspomniałem o tym, że dla wielu mieszkańców to miejsce znane, ale zakładam też, że ktoś może znaleźć się taki, kto powie, że nie wiem, gdzie jest BWA w Jeleniej Górze. No to rozwiążmy tę zagadkę na koniec i zaprośmy.
3: Drodzy Państwo, zapraszamy do Galerii Sztuki Współczesnej, Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze. Galeria BWA mieści się przy ulicy Długiej 1, wejście od Placu Ratuszowego. BWA w Jeleniej Górze, zapraszamy.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Mówiła Luiza Laskowska, dyrektorka Jeleniogórskiej Galerii BWA, a ja zapraszam na kolejne odcinki programu Co jest grane w Jeleniej Górze. W tym wydaniu to wszystko. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Zaczynamy kolejny odcinek magazynu kulturalnego Radia Złote Przeboje na 106,2 FM. To jest program Co jest grane w Jeleniej Górze. Ja nazywam się Igor Kociubiński i bardzo serdecznie zachęcam Was do spędzenia czasu z nami. Dlaczego? Między innymi dlatego, że codziennie o tej porze opowiadamy o tym, co dzieje się w naszym mieście i regionie. Podpowiadamy, jak można wykorzystać wolne chwile, których mam nadzieję nie będzie Wam brakować, gdzie wybrać się na wycieczkę, które miejsca poznać, po jaką książkę sięgnąć lub z jakich atrakcji skorzystać.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Na dobry początek propozycja na spacer. A w zasadzie kilka spacerów, bo takich pieszych tras w mieście mamy sporo. I co ważne, nie zostały one przygotowane tylko i wyłącznie z myślą o turystach i gościach. No ale dla nas, mieszkańców Jeleniej, mogą być także ciekawą atrakcją i źródłem wiedzy na temat tego, co na co dzień nas otacza. Na taki spacer czy też wycieczkę można wyruszyć na własną rękę z mapą w dłoni albo skorzystać z pomocy przewodnika, co z pewnością będzie jeszcze ciekawszą opcją. Zaprasza i poleca Katarzyna Cholewa z Karkonoskiej Informacji Turystycznej.
2: Z mikrofonem przez Jelenią Górę.
1: Spacerujemy dzisiaj po naszym mieście. Do tego spacerowania będziemy Państwa zachęcać, bo szlaków tych tras pieszych i spacerowych mamy kilka. Jeśli więc planujemy taką wycieczkę, no to co mamy do wyboru, co mamy do zaproponowania mieszkańcom Jeleniej Góry i turystom?
4: No to przede wszystkim nasz trakt śródmiejski, który składa się jak gdyby z takich dwóch części. Jedna skupia się na centrum Jeleniej Góry, jest to mały jeleniogórski trakt śródmiejski, a pozostałe części Jeleniej Góry to duży jeleniogórski trakt śródmiejski. Jednak dla tych, którzy lubią zwiedzać miasto z przewodnikiem, mamy też do zaoferowania taką opcję.
1: Jeśli jednak decydujemy się na to, by w taką podróż wyruszyć na własną rękę i poznać miasto tymi wytyczonymi trasami, no to jeśli chodzi o trakty śródmiejskie, to co zobaczymy, co zwiedzimy, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
4: Przede wszystkim zachęcam najpierw odwiedzić punkty informacji turystycznej w Jeleniej Górze i w Cieplicach, gdzie można pobrać za darmo mapkę, gdzie najważniejsze obiekty na tych traktach są zaznaczone. Tu jeżeli chodzi o samo centrum, polecamy rozpocząć zwiedzanie od naszej wieży Bramy Zamkowej, która jest oczywiście za darmo udostępniona i z której możemy podziwiać Jelenią Górę i jej panoramę.
1: Jest kilka takich charakterystycznych punktów, obiektów w mieście, na które warto zwrócić uwagę, które często mijamy, doskonale je znamy, widujemy niemal codziennie, ale nie zawsze znamy ich historię, nie zawsze znamy ciekawostki z nimi związane i takich obiektów na tych traktach śródmiejskich jest co najmniej kilka.
4: Tak, no w samym centrum tych obiektów jest minimum 12 wyszczególnionych. Takich najważniejszych są to głównie nasze kościoły, muzea, jak i też atrakcje typu nasze podziemia jeleniogórskie. Pozostałe części miasta to przede wszystkim ruiny Zamku Chojnik, Muzeum Gerharta Hauptmana w Jagniątkowie, czy cała dzielnica uzdrowiskowa na terenie Cieplic Śląskich Zdrój.
1: Ta mapka na pewno nam się przyda, więc warto przed taką podróżą się wyposażyć. Będzie z pewnością łatwiej, nawet jeśli Jelenią znamy jak własną dłoń. Natomiast no, z pewnością jeszcze ciekawszym rozwiązaniem będzie poznanie miasta z pomocą przewodnika. Jak te wycieczki wyglądają? Czy one odbywają się cyklicznie? Jak można z nich skorzystać?
4: Nasze punkty informacji turystycznej organizują również cykliczne spacery. Są to spacery po Cieplicach i są to spacery na terenie całej Jeleniej Góry. Spacery na terenie całej Jeleniej Góry jest to cykl spacerów, który już od 2 lat funkcjonuje pod nazwą Podróże po Jeleniej Górze. Odbywają się one raz w miesiącu i zachęcamy do śledzenia naszych stron internetowych, gdzie zawsze terminy, godziny są podane.
1: Wycieczki, spacery to atrakcja dla tych, którzy przyjeżdżają, którzy poznają miasto. A czy zdarza się tak, że mieszkańcy Jeleniej Góry tutaj w punkcie Krakonoskiej Informacji Turystycznej się pojawiają i chcą się czegoś dowiedzieć, chcą poznać jakieś nieznane im dotychczas zakątki? Są takie sytuacje?
4: Tak, nawet mamy stałych bywalców, mieszkańców Jeleniej Góry, którzy nas odwiedzają. Głównie przychodzą po informacje, jakie wycieczki są organizowane przez nas na następne terminy, jak i wycieczki, które organizuje PTTK Sudety Zachodnie.
1: No właśnie, to chyba zachęcamy, bo często wychodzimy z założenia, że miasto, w którym znamy, w którym żyjemy, dobrze je znamy i tak naprawdę no, nie jesteśmy grupą docelową, jeśli chodzi o Karkonoską Informację Turystyczną, no ale warto poświęcić chwilę, by zwiedzić też te mniej oczywiste miejsca w Jeleniej Górze i okolicach.
4: Dokładnie i dlatego zachęcamy do udziału w wszystkich wycieczkach, które są organizowane przez nas, które są również sponsorowane z budżetu miasta, bo jest dużo rzeczy, o których tak naprawdę nie wiemy.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Do poznawania Jeleniej z mapą w dłoni zachęcała, przypomnę, Katarzyna Cholewa z Karkonoskiej Informacji Turystycznej. A jeśli po takim spacerze odczuwacie jeszcze większy głód wiedzy, to w ramach kontynuacji tej edukacyjnej podróży warto zajrzeć też do Książnicy Karkonoskiej. Tam oprócz tego, że oczywiście znajdziecie mnóstwo literackich nowości, wypożyczycie grę planszową, a nawet winyle, możecie także dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszego miasta i jego okolic. Swoje kroki należy wówczas skierować w pierwszej kolejności do działu regionalnego.
2: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
5: Kłania się Państwu Jan Lercher, Książnica Karkonoska, kierownik działu regionalnego z czytelnią, bo tak nazywa się dział, który mam przyjemność prowadzić. Jak pewnie Państwo się mogą domyślać, będzie to od 2022 roku, jest to połączenie dwóch działów, właśnie działu regionalnego, a tak naprawdę działu, który się wcześniej nazywał dział informacyjno-bibliograficznym z czytelnią.
1: samo słowo region troszkę nam sugeruje, w którą stronę idziemy. Jeśli chodzi o czytelnię, no to myślę, że tutaj specjalnej instrukcji obsługi nie trzeba. Natomiast no co jest z tym działem regionalnym?
5: Dział regionalny wynika z pewnej filozofii działania samej Księżnicy Karkonoskiej. Jest to taki dział, w którym będziemy się skupiać na tym, na materiałach, czy książkach, czy dokumentach życia społecznego, czy innych materiałach bibliotecznych, które są specyficznie związane z naszym miastem oraz z naszym regionem. Mam na myśli były województwo jeleniogórskie. Czasami będą to obszary, będzie to obszar troszeczkę większy, bo te granice są dosyć płynne, one się zmieniały przez lata, więc czasami będzie, tak jak powtarzam, obszar to troszeczkę większy, czasami będzie to obszar mniejszy. Tutaj już jest zawsze decyzja całego działu, czym, w którą stronę będzie podążał.
1: Ilość pracy determinuje nie tylko region i zakres działania, choć jest on duży i to przypuszczam, że jest istotny czynnik, ale też kwestia tego, że o regionie w literaturze szeroko pojętej mówi się coraz więcej. Myślę, że na przestrzeni lat tych materiałów i powodów do działań jest chyba więcej. Czy się mylę, czy nie?
5: No na pewno zauważasz jedną tendencję, która na przestrzeni lat się zmieniła, tak? Czyli to, co kiedyś było w zainteresowaniu, to, co, o czym kiedyś mówiliśmy w szeroko pojętym regionie, na pewno zamykało się w literaturze takiej popularno-naukowo-historycznej, prawda? Chcieliśmy się dowiedzieć dużo o budynkach, o mieście, o historii, o postaciach z tym związanych, a kiedy już nasyciliśmy troszeczkę przez lata swoje głowy tym tematem, no to się okazało, że kiedy już mamy piękną bazę do tego, możemy sobie pójść troszeczkę wyżej i dosyć swobodnie działając, zaczęła rozbudowywać się literatura piękna z tym związana z regionem. Więc od pewnego momentu ta tendencja, czy te dwie drogi historyczno-literacka i piękno-literacka, czy letrystyczna idą obok siebie.
1: I chyba tak troszkę się zaczynało, że te początki, czy te materiały były postrzegane jako taka literatura oczywiście ogólnodostępna, ale troszkę branżowa. Dla historyków, dla znawców, dla jakichś wybitnych miłośników regionu, ludzi poszukujących ciekawostek, informacji, próbujących dokopać się do czegoś, a nie do końca jako taki dział czy obszar literatury, który jest dla każdego, mieszkańca, turysty.
5: No bo tutaj musimy chyba powiedzieć o jeszcze jednej istotnej rzeczy, tego, co zdarzyło się mniej więcej w połowie lat 90., czyli kiedy zaczął się otwierać internet i być ogólnodostępny w ogóle dla ludzi, a wcześniej właśnie temat, jakby ten dział, czy podobne typy działów w bibliotekach, no, stanowiły pewną taką bazę właśnie do tego, czym dzisiaj co dzisiaj głównie możemy znaleźć w internecie. No bo zobacz, czy to w tej chwili mapy, prawda? Każdy z nas raczej korzysta z map w telefonie. Kiedyś to były mapy, gdzie mogłeś wypożyczyć mapy? No prawdopodobnie w bibliotece albo sobie kupić, a jeżeli potrzebowałeś jakąś większą ilość, no to szedłeś do biblioteki, tam sobie mogłeś takie mapy znaleźć, wypożyczyć. To samo o jakichś różnych informacjach dotyczących regionu. I to myślę, że też był taki czynnik zmieniający ten element.
1: No dobra, to teraz pytanie, czy tej pracy jest mniej, czy więcej? No bo z jednej strony rosnąca popularność literatury regionalnej, szeroko pojętej, z drugiej, jak mówisz, dostępność internetu, więc w zasadzie wszystko mamy na wyciągnięcie ręki i możemy sami poszukać, jak to działa.
5: To oczywiście nie powiem odkrywczych rzeczy, wszystko możemy znaleźć. Nie do końca to tak nie jest. Pamiętaj też, że internet nie zawsze mówi prawdę, a niestety w tym morzu informacji wyłuskać naprawdę informacje, które są sprawdzone, fajne, z których możemy się dużo informacji dowiedzieć, to one też nie są wszystkie w internecie. Chociaż, jak pewnie dobrze wiesz, ten proces digitalizacyjny u nas też postępuje. Powiem tak, w internecie jest dużo informacji, natomiast często są to informacje powielone po któryś kolejny raz i w pewnym momencie ktoś tego nie zweryfikował, więc takich błędnych informacji niestety też się dużo znajdzie. A jak już chcemy być, dowiedzieć się bardzo rzeczy konkretnych, sprawdzonych, no jednak dalej ta biblioteka nam to umożliwia.
1: No to w takim razie, jeśli chcielibyśmy skorzystać z działu regionalnego, chcielibyśmy zasięgnąć informacji, no to jakich? Czego się tu dowiemy? Czego możemy szukać i kto?
5: W ogóle biblioteka jest takim miejscem, czy biblioteka w Jeleniej Górze jest takim miejscem, gdzie mamy podział według pewnego schematu na podzielonego. I to, co Państwo często widzą, kiedy idą do wypożyczalni, to widzą zwykle literaturę piękną w dużych ilościach, no bo powieści, opowiadania. Widzą też Państwo troszeczkę literatury popularno-naukowej i te wszystkie rzeczy są podzielone według jednego bardzo wyraźnego schematu, czyli tak zwanej uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej. Jest to taki podział, w którym poszczególne dziedziny nauk są przypisane do określonych numerów i ten system również obowiązuje w naszej bibliotece i tak począwszy od numeru 0 do numeru 9, gdzie 0 to są informacje ogólne, a na przykład 9 to jest historia. Możemy z różnych tych dziedzin różne te informacje uzyskać, więc będziemy tam mieli i podział o sporcie, podział o architekturze, podział o w ogóle czy o sztukach. O sztukach, w tym architekturze, w tym o sztukach plastycznych, ale będziemy też mieli, bo na przykład jest potrzeba wyszczególniania w dziale regionalnym informacji dotyczącym na przykład przyrody, z czym może się to wiązać na przykład z Karkonoskim Parkiem Narodowym albo z innymi oddziałami związanymi, które zajmują się przyrodą, więc takie działy też są tam wyszczególniane, powyciągane. Więc tak jak mówię, jeżeli mamy układ UKD, to z każdej z tych dziedzin będziemy mogli sobie coś znaleźć dotyczącego regionu.
1: Domyślam się, że wasza praca to nie tylko książki, to nie tylko te biblioteczne schematy, to też, a może i nawet przede wszystkim ludzie. Spotkania, myślę, że to też jest istotny element. Czy tak jest?
5: No oczywiście, no ta promocja w głównej mierze tych twórców regionalnych i to nie tylko tych piszących o literaturze pięknej, ale szeroko pojętej, jest częścią naszej pracy, naszej codzienności.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Korzystajcie więc z oferty Książnicy Karkonoskiej. Do tego zachęcał Jan Lercher, kierownik działu regionalnego, a ja zapraszam już na kolejne wydania i kolejne odcinki naszego magazynu. W tej części to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Co jest grane? To sprawdzamy codziennie od poniedziałku do piątku w Radiu Złote Przeboje. Co jest grane w Jeleniej Górze, bo przede wszystkim o naszym mieście tu mowa. Przed nami kolejny odcinek tego magazynu, na który gorąco zapraszam. Igor Kociubiński, dobry wieczór, zostańcie z nami.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Literacki akcent. Na początek zaczynam od zaproszenia na spacer czy też wycieczkę, ale nie z przewodnikiem w wersji papierowej, a z książką, powieścią. Tytułów, których akcja toczy się w Karkonoszach, jest ostatnio coraz więcej, zarówno tych obyczajowych, jak i kryminalnych lub też ocierających się o thriller czy science fiction. Podobnie jak coraz więcej jest też turystów, którzy szukają takich wciągających historii, które mogą okazać się inspiracją do górskich podróży. O tym więcej już teraz w rozmowie z Reginą Chrześcijańską z wydawnictwa Adrem.
2: Ciekawa książka.
1: O różnych rodzajach turystyki dziś możemy powiedzieć. Są tacy, którzy zwiedzając jakieś miejsce czy region skupiają się na największych atrakcjach, na tym, co słyszeli, że trzeba zobaczyć. Jeszcze inni podróżują szlakiem kulinarnym. Jeszcze inni cenią sobie coraz popularniejsze w Polsce, także na Dolnym Śląsku, szlaki wina czy piwa, bo takie trasy też można sobie zaplanować. Ale nie brakuje także tych, którzy na wycieczkę wyruszają z książką albo ta książka. Bądź w liczbie mnogiej książki są wyznacznikami ich podróży i tras, więc turystyka literacka rośnie w siłę.
0: Tak, i chyba tak bym ją właśnie nazwała. Turystyka literacka, która pozwala nie tylko przeczytać o miejscu czy wydarzeniu, ale też prowadzi, porównuje czy pokazuje przeszłość i stan obecny czy ciekawe sytuacje konkretnych bohaterów. I potem idziemy, patrzymy oczami tego bohatera albo patrzymy na dane miejsce właśnie z punktu widzenia tej historii, którą właśnie przeczytaliśmy. Dobrym pretekstem właśnie do takiej wycieczki, najlepszym pretekstem chyba są książki. Ukazała się u nas pani Maji Wesołowskiej Odwrócić Fatum. To książeczka, która prowadzi nas akurat do Jagniątkowa, ale sytuacja bardzo popularna, przyjeżdża się do budynku takiego pensjonatu, czyli nie nowoczesny hotel, ale budynek z historią, z duszą, tak się mówi. Gdzieś tam jakiś stary przedmiot, jakiś obraz na ścianie, ciekawe kto, a skąd, jakaś krótka historia i tu akurat w powieści jest bohaterka zainteresowana historią domu, opowieścią, mieszkanką, okazuje się, że są powiązania wręcz rodzinne. I rozwija się piękna opowieść, która pozwala też odwiedzić te miejsca, o których mówi, zobaczyć ten dom, poczuć trochę tej tajemniczości, tego ducha. Nie jest to kryminał, nie jest to sensacja, ale naprawdę piękne losy ciekawych ludzi i myślę, że pozwala to nie tylko na przeżycie tego życia w książce, ale też przeniesienie do swojego, czyli no mam nadzieję, że też napełni nas taką refleksją na temat własnego życia. Widzę takie coś wśród czytelników, ale też wśród autorów, że taka literatura ma miejsce bytu, jest na nią zapotrzebowanie i zapotrzebowanie na tworzenie takich książek. Niekoniecznie są to wspomnienia, chociaż one też niosą ten walor, ale tutaj rodzi się fabuła, rodzi się bohater, rodzi się wydarzenia, pewne poglądy życiowe, filozofie życiowe, które można pokazać, a czytelnik może je nie tylko posłuchać, porównać, poczytać, ale też sprawdzić w konkretnych miejscach. Bardzo często bohaterami tych książek, o których teraz mówię i które mamy w naszej ofercie, bohaterowie żyją, można pojechać ich spotkać, poznać ich historię. I to jest chyba takie fajne i fascynujące. I myślę, że to tak działa. Mam takich tutaj klientów, którzy przychodzą, pytają, a co nowego, a gdzie możemy pójść, a gdzie ma pani o tym napisane? Gdzie możemy o tym przeczytać? Nie chodzi o informacje krajoznawcze, tylko czy ma pani o tym miejscu jakąś książkę, że o to chodzi.
1: To jest chyba to, co nas najbardziej kusi, jeśli wokół siebie możemy znaleźć odniesienia do tego, co przeczytaliśmy albo co aktualnie czytamy. Jeśli więc podróżujemy jeszcze przez Kotlinę Jeleniogórską albo chcielibyśmy w taką podróż wyruszyć, to po jakie tytuły moglibyśmy sięgnąć?
0: Wspomniane Odwrócić Fatum Maji Wesołowskiej, jako audiobook też będzie, oczywiście e-book, troszkę tak idziemy nowocześnie. Sama wiem, bo nie przeczytałabym wielu książek, gdybym ich nie mogła wysłuchać. Książki Małgosi Lutowskiej, Dla siebie znalezioną ścieżką i Powierzony klucz, który pozwala podróżować po naszym terenie i odkryć miejscowości, na przykład Lubań, z zupełnie innej perspektywy. Pod Wędrownym Aniołem Joanny Chmielewskiej. To akurat Szklarska Poręba i tam można tymi uliczkami, które pani Asia opisuje, pójść i zobaczyć i te domy i spotkać ludzi, o których pisze, a może i przeżyć taką historię, bo wiele osób się sprowadza do Szklarskiej i pewnie też tak zaczyna jak pani Asia. Dziedzictwo Bartosza Zawistowskiego, które prowadzi po magicznych miejscach z wątkiem takim też rodzinnym, ciekawym. Skarby drzewa. To na przykład polecałabym bardzo mieszkańcom Jeleniogóry, którzy mieszkają tutaj. Wydaje mi się, że wiele rzeczy wiedzą, ale książka prowadzi w sposób takiej fajnej gry, trochę rozgrywki, po prawdziwych miejscach i przy okazji można się zabawić też trochę questowo w rozwiązywanie zagadek razem z bohaterami. Myślę, że też ciekawa pozycja, trochę mało rozreklamowana, trochę mało wykorzystywana, ale taka właśnie alternatywa na to, żeby nie nudzić się w mieście i 2-3 godziny w nim fajnie spędzić. Jest na naszych półkach kilka tytułów też kryminałów. No, kryminał oczywiście niesie ze sobą innego rodzaju akcje, ale też rozgrywają się w konkretnych miejscach. Triumfy święcą książki o schroniskach Sławka Gortycha, nie bez powodu, bo tam wszędzie można pójść, a jeszcze z autorem książki to już w ogóle przygoda, bo on zawsze opowie coś zza kulis. I to ma swoje takie drugie życie.
1: No i też ten nasz region ma to do siebie, że jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że oprócz tego, że jesteśmy regionem turystycznym dość mocno, to dzięki tej literaturze chyba możemy zaprosić większą ilość ludzi, że to jest, czy też bywa taki magnes.
0: Tak, to miejsce jest bardzo ważne, ponieważ Tutaj turyści oczywiście przyjeżdżają, odkrywają, cieszą się balorami, które tutaj są, ale tutaj też mieszkańcy odkrywają te miejsca, bo my tu też jesteśmy trochę, ileś lat, ale nie od zawsze. I to odkrywanie to jest taka podwójna wartość i sami mieszkańcy, a jeśli jeszcze to ma powiązanie z ich historią albo z miejscem, w którym mieszkają, okazuje się, że ten dom, w którym mieszkają, albo ten park obok, albo to drzewo, czy ta ulica mają taką, a nie inną historię. I to już nie jest ta historia taka niedobra niemiecka, bo już tak nie mówimy, tylko mieszkańców, ludzi, którzy tutaj żyli, którzy to tworzyli, którzy dbali o tę ziemię, sadzili te drzewa, budowali te domy, chodzili tymi ulicami. To zupełnie inaczej to wygląda. Także myślę, że w takim fajnym miejscu żyjemy, że nie ma co wyjeżdżać, zostać tutaj.
1: Jeśli szukacie takich turystyczno-literackich inspiracji, to zachęcam do sprawdzenia wspomnianych przez Reginę Chrześcijańską tytułów oraz całej oferty wydawnictwa Adrem. Niezliczoną ilość takich regionalnych perełek znajdziecie także w zasobach Książnicy Karkonoskiej.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A my zmieniamy dziedzinę i z literatury teraz przerzucamy się na film. To właśnie on jest specjalnością Zbigniewa Dygdałowicza z Jeleniogórskiego Centrum Kultury, ale nie mam tu na myśli fabuły, a filmy dokumentalne, których w ramach swojej dziennikarskiej pracy i potrzeby archiwizacji mój gość zgromadził tysiące. Jednym z nich jest zapis koncertu, który w 1991 roku odbył się na Górze Szybowcowej. Dlaczego wyjątkowy? Posłuchajcie.
2: Jeleniogórzanie z pasją.
6: Tak, tak. Koncert na Górze Szybowcowej, rok 1991, konkretnie 21 września, pod tytułem Jesień idzie, nie ma na to rady. 41 wykonawców, wielki koncert, transmisja telewizyjna ogólnopolska, ale myśmy przy tym koncercie również mieli chyba chrzest radiowy naszego studia radiowego. Tutaj wtedy był MOK, teraz jest JCEK. Więc na Górze Szybowcowej mieliśmy stanowisko radiowe, które nagrywało ścieżkę dźwiękową tego koncertu. Telewizja Polska relacjonowała to bezpośrednio w telewizji ogólnopolskiej, natomiast my jako studio radiowe nagrywaliśmy tą ścieżkę dźwiękową. Następnie taśmę nagraną przewoziło się z Góry Szybowcowej tu do budynku, do studia radiowego, odtwarzało się ją i przesyłaliśmy do Wrocławia, do studia wrocławskiego radiowego, natomiast Wrocław bezpośrednio przekazywał ten sygnał na cały Dolny Śląsk.
1: Ale kierowca PKS-u bądź maszynista w pociągu już nie był tym ogniwem łączącym różne miasta w transmisji.
6: Nie, nie. Wtedy to już była duża technika. Mieliśmy to łącze sztywne z Wrocławiem, ze studiem radiowym. I dźwięk radiowy był godzinę później niż transmisja telewizyjna. Także powiązanie koncertu Góry Szybowcowej razem z tym studiem radiowym, które tworzyło się po pierwszej telewizji. No i również w czasie tego koncertu na Górze Szybowcowej osobiście nagrywałem również i wideo. Kamery były wtedy rzadkością. Więc trochę zainteresowania różnych osób było. Jest trochę nagrań z tymi wykonawcami, którzy tam byli. Dzisiaj to jest bardzo dobry materiał archiwalny, pokazujący tamte czasy. Zarówno radiowy, jak i telewizyjny.
1: No dzisiaj mamy troszkę inne czasy, jeśli chodzi o dostępność, bo w zasadzie koncert na żywo jest okazją niepodrabialną i odczuć emocje możemy tylko na miejscu. No ale są alternatywy, bo są transmisje na żywo. W zasadzie poniekąd możemy brać udział w tym wydarzeniu, siedząc przed ekranem telewizora, czy też monitora, korzystając z internetu, streamingów i całej palety możliwości technologicznych. Kiedyś było inaczej. I to też chyba była troszkę inna wartość, że nawet godzinę po koncercie jeszcze można go było odsłuchać. Jeśli ktoś nie miał możliwości, to można to było przeżyć.
6: Ja myślę, że to są wartości, których chyba dzisiaj się nie docenia, bo bezpośredni odbiór taki, jaki jest ze sceny, być może z potknięciami, być może z jakimiś rzeczami, niedociągnięciami, ale on jest na żywo. Nie można go jakby zafałszować. W tej chwili robiłem taki materiał, a ten archiwalny z 93 roku i to była rozmowa z Jerzym Swobodą, wtedy dyrektorem Filharmonii katowickiej. No i nasz redaktor zapytał go, czy pan dużo nagrywa? Powiedział, nie, nie lubię nagrywać. Ja wolę koncert na żywo, ponieważ każdy materiał nagrywany jest później przycinany, podrabiany, gdzieś tam modelowany. To nie jest to samo, co było na żywo. No i myśmy to mieli. Myśmy to robili na żywo, przekazywaliśmy tak, jak był. Jeżeli były jakieś potknięcia, to one również tam funkcjonują w tych starych nagraniach, no ale to było autentyczne.
1: Ale dobrodziejstwa techniki wtedy też pozwalały na to, by to utrwalić i wykorzystać później, bo z tego, co pan wcześniej wspominał, no ten materiał nie poszedł w eter jednokrotnie, tylko został wykorzystany jeszcze.
6: Tak, tak. Później z tej ścieżki dźwiękowej zrobiony cały zestaw kaset magnetofonowych. Można były je nabyć. To były te utwory z koncertu na Górze Szybowcowej. No i z naszych materiałów i telewizyjnych razem zrobiliśmy też film o Górze Szybowcowej. Także ślad został po jednym i po drugim. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wtedy kłopot był nie w ludziach, tylko w sprzęcie. Ludzi, którzy chcieli to robić, było wielu. Młodzi uczniowie szkół średnich, wszyscy chcieli robić tą telewizję, to radio, bo to było coś nowego. Natomiast nie było sprzętu. Nie można było tego kupić. Trzeba było samemu próbować to zrobić. Akurat mam szczęście, że ja się na tym znałem, w związku z tym mogłem to robić. A dzisiaj mamy wszystko. Można kupić każdą część, każde urządzenie. I dzisiaj to nie jest sprawa sprzętu, a sprawa ludzi, którzy chcieliby to zrobić.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Tej wielonych historii w wersji filmowej przypomnieć możecie sobie w internecie na kanale Archiwalia JCK. Znajdziecie je także w zasobach Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej. O koncercie z 1991 roku na Górze Szybowcowej opowiadał Zbigniew Dygdałowicz z Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Ja nazywam się Igor Kociubiński i zapraszam na kolejne wydania naszego magazynu, bo w tym odcinku to już wszystko.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mąka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Reklama.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

0: kształty promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
5: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boi.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu?

0: I możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 106,2.